0: SK2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Rozpoczynamy już niedługo weekend. Dzisiaj mamy piątek, jest 2 października. Andrzej Pinkowski, witajcie o poranku, a w kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu. Życzę Wam dziś wielu powodów do tego uśmiechu. Pogoda może być jednym z nich. Na termometrach pokaże się około 22 stopni w Łodzi. Maksymalnie to w cieniu, w słońcu będzie więcej. No i co ważne, tego słońca nie będzie brakować. A zatem korzystamy z tej pięknej jesiennej aury, która powinna utrzymać się też przez weekend.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący uzależnili od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Co teraz czeka kierowców, o tym Michał Skolimowski.
5: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
5: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
7: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
5: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
4: 6 osób trafiło do aresztu, to w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
8: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
4: Grupa wystawiła też dokumenty ułatwiające legalizację pobytu w Polsce co najmniej 200 cudzoziemcom, między innymi z Rosji. Trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Ze względów bezpieczeństwa jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy, mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie.
9: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
4: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
4: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie wygrał i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Thiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Na początku myślałem, że wygrałeś życie, ale teraz jakby...
11: Przegrałem życie.
10: Wiem, że trochę przegrałeś życie. No wczoraj była wypłata, pochwalcie państwo, co zrobiłeś.
11: Tak, znaczy nie, no ja nie mam zwyczaju akurat chwalić się drogimi podróżami, ale rzeczywiście tak, wczoraj wróciłem ze stacji benzynowej.
1: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: A dziś się dowiaduję, że ta sama wycieczka last minute przeceniona.
10: Nie mogłeś do last minute poczekać. Już w weekend. Przecenione wszystkie, więc już jedzenia byś za to miał, chłopie.
11: Tak to jest, widzicie. Zawsze czekajcie z tankowaniem do weekendu.
10: 3:06, dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: może na grzyby?
1: A może na ryby? No to ryby nie teraz. Nie. Ale rzeczywiście,
2: posłuchaj. Rozmawiałem ostatnio z kimś o tym, że znowu nas świerzbi w nosie. Coś alergicznie.
1: Że coś pyli.
2: I właśnie to może nie chodzi o to, że pyli, tylko że faktycznie wszędzie jest wysyp grzybów. Nie to, że tylko w lasach roszczą, tylko są te mikrogrzyby też gdzieś na korach drzew, na krzakach.
1: No jesień, moja droga, pogoda ładna, to i grzyby wyskakują jak po deszczu. A ja się tak zastanawiałem, bo mój szwagier na przykład uwielbia jeździć na grzyby.
2: No.
1: Ja się później dowiaduję, że wiesz, zajeżdżam na przykład czasami do niego, prawda, a on już tutaj tego w pełnym rynsztunku. Pytam się, gdzie idziesz, szwagier? Pewnie idziesz, nie wiem, papę na dach montować, nie? On mówi, nie, z grzybów wróciłem, zobacz, ile koźlaków, czy tam maślaków, czy czego tamkolwiek licho nie przyniesie z lasu, przyniósł. Do tego moi rodzice na przykład. No. Ostatnio też się dowiedziałam, że oni z rana na grzyby.
2: A, tak nie, jest. Że tego, no, na grzyby. Tylko bardziej
1: tylko
2: na grzyby.
1: Od razu do lasu.
2: Okay,
1: no. Tak więc, moi drodzy, nie wierzę, że nie słuchają nas jacyś grzybiarze.
2: Ale my osobiście musimy się przyznać, my trochę nie pojmujemy fenomenu chodzenia na grzyby.
1: To jest pierwsza sprawa. Co jest fajnego w chodzeniu na grzyby, to jest pierwsza
2: sprawa.
1: Znaczy,
2: ci, co chodzą na grzyby, to pewnie wiedzą.
1: No to proszę mi wytłumaczyć tutaj. A druga sprawa jest taka, że ci, co chodzą na grzyby, to niech mnie sprzedadzą jakieś, no nie wiem, fajne patenty na znalezienie grzyba. Czy to się trzeba schylać cały czas, żeby dobrego grzyba znaleźć? Czy wystarczy nóżką pogrzebać między tymi listkami, żeby jakiegoś grzyba znaleźć?
2: Czy trzeba znać las jak swoją kieszeń?
1: Tak. Czy trzeba drzewo obejść z prawej czy z lewej strony, żeby fajnego grzyba znaleźć?
2: Tak. I ogólnie jakbyście zdradzili, gdzie i jakie zbiory, to już by było najmilej. Będziemy milsi dzisiaj dla innych grzybiarzy, tak?
1: 726-826-826. Albo Messenger. Można pisać, można nagrywać głosóweczki, ale przede wszystkim oczywiście można zadzwonić do nas i porozmawiać z dwoma miłymi panami, którzy o grzybach nic nie wiedzą.
2: Gdzie i jakie zbiory?
1: O. Zapraszam.

0: się kupić. A tam są po 30-40 zł za kilogram. Normalnie mózg staje w poprzek.
1: Okej.
0: Okay. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli jakby dowiedzieliśmy się z tej głosóweczki, gdzie nie chodzić na grzyby.
2: Na bazar, nie na chodzimy bazar.
1: Na bazar się nie opłaca.
2: Tak, ale do lasu już można.
1: Albo
2: i
1: można też śnić.
2: Śnić o grzybach?
1: Tam jest za darmo.
2: Ciekawe, czy, a ciekawe, ciekawe, o czym nasza słuchaczka kochana śniła. Czy o kurkach, czy o maślaczkach, czy o szatanach.
1: A, to mógłby być albo piękny sen, albo koszmar, zupełny koszmar.
2: 7268286826. Gdzie na grzyby i jakie macie patenty na to, żeby dobrego grzyba przynieść do domu? Dajcie znać.
1: Palcie się też zbiorami. SK2. Pamiętam, w tamtym roku zdjęcia wysyłali do radia. Jeden gość wysłał zdjęcie
2: swojego grzyba?
1: Tak, znaczy grzybów nawet.
2: Nawet grzybów?
1: Nawet grzybów.
2: Cały kosz?
1: Cały bagażnik, to było pod sufit zapchane wszystko było.
2: Nie mów, że tirem jechał.

0: Budka. Budka, może pod budką coś da się znaleźć. Budka suflera na antenie Radia SK 2, 26 minut po 6. Do tych grzybów wrócimy jeszcze, spokojnie, bo się odzywacie się, grzybiarze, dziękujemy.
1: Pod budkami to kiedyś tulipany leżały tylko. Natomiast, moi drodzy, teraz Czechy, a w Czechach policja zatrzymała nielegalne transporty mięsa. Tak jest.
0: Też do jedzenia coś.
1: Ale to nie było byle jakie mięso, absolutnie nie. To jest ponad 600 kg mięsa do kebabów.
0: Ale czemu zatrzymali?
1: No przewozili w samochodzie, który nie miał ani żadnej lodówki, ani żadnej klimatyzacji. To wszystko, wiesz, powoli zaczynało śmierdzić. Do tego te jogurty, z których się sosy robiły.
0: Dobra.
1: No wszystko było nieświeże.
0: Czyli podwozie było złe i podwozie też było złe.
1: No i takie mięso do kebabów nakryli policjanci w Czechach i nie będzie kebabów w Czechach śmierdzących.
0: Czyli mówiąc po kebabowemu, gruba sprawa, która
1: no, po której inaczej. Cienko będzie śpiewał pewnie, tak mi się wydaje.
0: Czyli?
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio. SK2.
3: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwania marką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: I wyjeżdżamy teraz na drogi. Honorowy dawca krwi w Łodzi może parkować za darmo w miejskiej strefie płatnego parkowania. Co trzeba zrobić, mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent.
16: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie zarządu dróg i transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
15: Dzisiaj w Łodzi słonecznie, a w najcieplejszej chwili dnia około 22 stopni.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Już w ten weekend ma być tańsze tankowanie o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPE. Włoskie i francuskie ekipy uratowały dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. To był rekordowo krótki lot. W niespełna 8 godzin kapsuła Dragon z czworgiem astronautów dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na to ponad 30 godzin.

0: Prima ballerina od Margaret. 38 po szóstej. Jest sygnał, czyli że trzeba takie stare nagłówki odgrzebać. Trzeba sprawdzić te zaszarzałe gazety, które tu pod stołem się walają. I sprawdzić, czy
1: tak
0: czegoś...
1: Szeleszczo.
0: Czegoś ciekawego nie ominęliśmy sprzed kilkunastu lat.
2: A to nawet ponad 20 dzisiaj. No. 2 października 2004 roku WP pisała tak.
0: Mieszkańcy Łodzi okradani z impulsów.
2: Ponad 100 lokatorów bloku przy ulicy Leczniczej 17 otrzymało zawyżone rachunki telefoniczne za wakacyjne miesiące.
0: Według Telekomunikacji Polskiej wszyscy dzwonili na numer 0300, aby skorzystać z usługi, dzięki której można doładować konto w telefonie komórkowym na kartę i tym samym mieć więcej minut na rozmowy. Połączenia miały być wykonywane po północy, a mieszkańcy mają za nie zapłacić nawet 3-krotnie wyższe rachunki, ponad 200 zł.
2: Większość mieszkańców to osoby starsze, które mają tańszy pakiet telekomunikacyjny. Twierdzą, że nigdy nie korzystały z tego rodzaju usług. Prawdopodobnie łodzianie padli ofiarą złodziei impulsów telefonicznych, którzy podłączają się do skrzynek TPSA i doładowują w ten sposób konta telefonów komórkowych na kartę.
0: Czyli tak, złodzieje kradli seniorom impulsy. Ale z tego, co słyszymy, wszystkiego nie ukradli, bo jak seniorzy patrzyli na rachunek, to impuls podskoczył.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: chodzisz i szukasz, i szukasz, i nie ma ciebie. Ale może kiedyś się znajdzie, jak śpiewa z kolei Reniusi z innym utworze.
1: No właśnie, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteście niezawodni. Nasi słuchacze są jak zawsze niezawodni, bo odpowiadają na moje wiekopomne pytanie, dlaczego się w ogóle chodzi po te grzyby do lasu?
2: Panowie, a gdzie indziej bezprawnie tak sobie z nożem możecie pochodzić?
0: No, widzisz? Mam was, grzybiarze. Grzyby to tylko przykrywka, tak? I scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Dobrze, dzisiaj o tych grzybach rozmawiamy sobie.
1: I proszę bardzo, odezwał się nam nożownik Paweł, który z nożem latał po lesie i cały zlew kurków, kurek.
0: Kureczków. Kurek?
1: Tak, no to są dwa kurki.
0: Znaczy, w moim zlewie są dwa kurki, od ciepłej, od zimnej. Jak coś. No, ale tu cały zlew, nie,
1: zobacz,
0: naprawdę. Nie wiem, ile litrów ma ten zlew i my się też na grzybach nie znamy, ale skoro to takie żółtawe, no to chyba to są kurki.
1: Chyba tak.
0: I tutaj Paweł był dość tajemniczy, bo napisał mazurskie lasy, a tego jest w Pierony przecież, więc dokładnej lokalizacji tych kurek nie znamy i nie wiemy co i jak.
1: To odbieramy jeszcze telefon na 726-826-826.
3: No cześć, na tej strony.
0: Cześć.
3: Ale wyście trafili, aha, bo ja cały tydzień codziennie chodzę na grzyby po pracy. Do tej pory w tym sezonie to 1038 podgrzybków.
0: Jaka precyzja!
3: Wyliczyłam co do jednego, jak?
0: A powiedz, Bożenko, jaka lokalizacja?
3: Nie zdradzę.
0: No weź!
3: Okolica Otwocka.
0: Dobra, to i tak zawężone.
1: No, czyli wiecie, Radom, Rzeszów, Kraśnik, w tych okolicach, no, okolica Otwocka.
0: No, ale ważne, że są, nie? Ponad 1000, proszę bardzo, w tym sezonie.
1: Nieważne jakie. Ważne jakie,
0: no żeby się nie otruć.
1: Tych
0: nie?
1: Czerwonych nie zbierajcie.
0: Dobra, dzisiaj o grzybach też będziemy rozmawiać, bo przecież będziemy mieli dzisiaj panią Ładochę u nas w programie i czekamy na nią. Powinna za niedługo się pojawić.
1: Dla ciebie Ładocha, dla mnie Daria.
0: No, no dobrze, tak powiedziałem. Tak, no, po prostu.
1: Tak czy inaczej będzie smakowicie już po 7. Przygotujcie swoje kubki. Tak.
0: A tymczasem
1: nerwowe?
0: Smakowe. A tymczasem 7 minut pozostało do 7.
1: Komórki, no to.

0: Malinowy. Malinowy Król od Urszuli. 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2. 4,5 minuty zostały do 7.
1: Czy w lesie rosną maliny?
0: Rosną.
1: Tak?
0: Dzikie, takie.
1: Paczka?
0: Nie wiem, nie znam się.
1: Piosenka w temacie w takim razie.
0: Ale nie o tym. Słuchajcie, o tym, że będziemy ściemniać po 7. Nasza zabawa, w której 100 zł do wygrania. Albo ściemnia Jarząbek, albo ściemnia Wajda, albo ściemnia i Jarząbek, i Wajda. To inaczej się nie da.
1: Ja się
0: po prostu trzeba odgadnąć, kto ściemnia.
1: Zastanawiałem się, czy jest w przestrzeni publicznej taki drugi konkurs, gdzie tak łatwo można zgarnąć stówkę na weekend na przykład. Nie ma.
0: Nie ma? Już
1: nie
0: sprawdziłeś to?
1: Nie, no oczywiście, no, że
0: więc
1: sprawdziłem.
0: Więc proszę bardzo, teraz można się zgłaszać. Pamiętajcie, zgłaszacie się jakąś ściemą, bo my najpierw sprawdzamy, czy wy potraficie ściemniać, bo jak potraficie, to może też potraficie odgadnąć, kto ściemnia. Zgłaszamy się ściemą SMS-owo
1: na 72682626 albo na
0: Messengerze.
1: Tak jest.
0: Tam zostawiacie swój numer telefonu.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
15: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Wjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi. Niestety ruch robi się coraz większy. Zwalniamy m.in. na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności, Piłsudskiego przy Parku Źródliska, a także Piłsudskiego przed Niciarnianą. Tutaj już trzeba zwolnić w kierunku centrum. Przed nami w Łodzi piękny początek weekendu ze słońcem. W najcieplejszej chwili będzie około 22 stopni. To po południu. Poranek dosyć rześki w granicach do 8 kreski. Ciśnienie rośnie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Od jutra tańsze tankowanie, nawet o złoty 30 zł na litrze. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Michał Skolimowski.
19: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
20: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
19: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
21: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
22: No troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
19: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
23: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
19: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
18: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
3: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
2: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
18: Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
4: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
18: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK2 Sport.
18: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. W tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastrębska. To spotkanie już się rozpoczęło. Trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Macha rękami.
25: No macha.
24: O co ci chodzi?
25: Światowy Dzień Uśmiechu dzisiaj.
24: No to uśmiechnij się.
25: No właśnie, uśmiechnijcie się, brygada. Coś się tak cicho. Halo, pan tam z tyłu. Odwrotnie pan trzyma transparent.
24: Ale jest piątek, już można.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: SK2. I co?
25: Nic, graj.
24: Nic, co mam grać?
25: Graj, piękny cyganie. No.
24: Dobrze.

0: Tiptiriptara, a je je. A, będziemy je i je za chwilę. Ilja Rząbek je i Wajda je, bo Daria nam właśnie SMS-a napisała, że ma dla nas zupę.
1: Jaką?
0: No, grzybową chyba, bo jutro program z grzybami, no to chyba grzybowa. My też dzisiaj o tych grzybach dużo rozmawiamy. Także no, czekamy. 11 minut po 7, pamiętajcie, że za chwilę będzie nasza zabawa Ściemnia się. Jeszcze można Ściemą się zgłosić na 7268268 albo poprzez Messengera. A tymczasem my dalej przeglądamy internet, bo Polacy za granicą łatwo nie mają.
1: Tak, internet nosi o sytuacji pani Beaty, Polki mieszkającej w USA, która otrzymała rachunek i $11,500 za 5 godzin spędzonych z dzieckiem w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: I teraz wszyscy musimy przyznać, że jednak co Polska, to Polska, nie?
1: Tak, jednak w Polsce może się i jest tanio, prawda? Ale w USA powiedzą ci, no sorry, takie mamy sorry. SK2.

0: Radiu SK2.
1: No i przyszła pora na konkurs, 18 minut po 7. Trzeba by było jakby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy trzecia opcja i Wajda, i Jarząbek.
2: Tak się też może zdarzyć.
1: Dzisiaj Jacek będzie próbował. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, siemanko.
1: Siemanko, Jacek, trafisz, masz stówę, nie trafisz, nie masz stówy.
3: No jasne.
1: Prosta sprawa chyba, nie? Dobra, jasne. Ważne jest to, że po tym, jak skończymy wypowiadać, mądrzyć się na antenie, to masz 3 sekundy, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Dobra?
3: Dobra, no.
1: Przypominam, może być to albo Jarząbek, albo Wajda, albo i Jarząbek, i Wajda. Tak. 3 opcje są. Dobrze, no to zaczynamy.
2: Uwaga.
3: Pierwszy kto mówi?
2: Jarząbek, czyli ja.
3: Dobra.
2: Uwaga. To słuchaj uważnie. Delfiny śpią z jednym otwartym okiem.
1: Teraz mówię ja, czyli Wajda. Krew w ludzkich żyłach, która nie ma kontaktu z tlenem, jest jasno niebieska. Kto ściemnia?
3: Oboje.
1: Dobra.
3: Wajda i Jarząbek.
1: Padło, że oboje, że Wajda i Jarząbek.
2: Nie udało się.
1: Ach, kurczę, pieszone. Albo kurka, bo dzisiaj o grzybach rozmawiamy też. Kurka,
2: ale powiem ci, że w połowie trafiłeś.
1: W połowie trafiłeś, tak. Jak się mówi, że oboje ściemniamy, to zawsze ktoś

0: wiatru się w garnitur ubrał.
1: No on wiedział, co go czeka. Pięknie, piękna to jest sprawa. Będziemy chyba się za niedługo zabierać za konsumpcję w takim razie.
2: Z całym szacunkiem, ale ja teraz będę coś czuję, konsumował grzybową z 8 gwiazdkami Michelina.
1: Dobra, brawa dla ciebie. Daria Ładocha z nami.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że ja was znam tylko raz, a przez was i to obu naraz jestem niewyspana. Bo to robiłam całą noc.
1: O, dziękujemy.
2: Nawet moja żona nie powiedziała mi takiego komplementu.
1: Dobra, słuchajcie, zaraz newsy, a też po newsach będzie PKP.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Przenosimy się znowu na drogi w Łodzi, a samochodów niestety sporo. Zwalniamy na Polesiu, Konstantynowska, Legionów, także ciasno na Zachodniej oraz na Alei Palki. Tymczasem remont Kopernika rusza w poniedziałek, a drogowcy mają zająć się odcinkiem pomiędzy Gdańską a Wólczańską, no i na czas prac droga ma być zamknięta dla ruchu. Dzisiaj w Łodzi ładna pogoda, w granicach do 22 stopni, słonecznie, bez opadów, no i taka aura powinna utrzymać się też przez weekend.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend nawet o złoty 30 na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli rządowi na powrót programu CPN. Uwaga, kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania charakterystycznego wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały i godny ubolewania.

0: Na co cię stać, Jarząbku, teraz? Na mlask, dobrze. Dobra. To jest mlask.
1: W żadnej Café de Paris nie dostaniecie takiej grzybowej.
0: Nie, tylko w Café de Studio Radia SK2 pani Daria.
1: Ojej. Dobra.
0: A czekaj, nie włączyłem jej mikrofonu, przepraszam cię bardzo.
2: A nie, bo ja za nie mówiłam. Mam nadzieję, że to nie będzie akcja znowu sorry za sorry.
0: Nie. Teraz mamy trochę inną akcję, bo już odblokowany jest telefon, można dzwonić. To w skrócie tak, to jest PKP. Czyli pozdrów kogoś piątkowo, 726-826-826, my dzisiaj... jemy, a wy pozdrawiacie. Tak, pierwszy telefon, dzień dobry, słuchamy.
3: Uszanowanie, cześć panowie, pozdrawiam cześć. Wszystkich pieszących się do pracy, do szkoły i tych, co są na wolnych oraz taką pewną panią, której nie znam, Tomek z Las Palmas, ale tym razem ze Szczecina.
0: O, proszę bardzo.
1: Ale znał panią, której nie znam.
0: No to zawsze wiesz, coś nowego,
1: ładnie,
0: nie?
1: To
0: kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy PKP.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze stołówki, szczególnie dział warzywny, szefa, który odwozi Katerindy, wszystkich kucharzy, kucharki.
0: Czyli Daria, jesteś pozdrowiona.
2: Dziękuję całego serca.
0: Dobra, następny telefon. O, rozłączył się, ktoś nie doczekał. Kolejny, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, z tej strony Biala Chłodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Buziaczku, dziękujemy.
1: Kochamy cię.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
1: Zupko moja.
6: Dzień dobry, ja pozdrawiam moje dzieciaczki, których właśnie wiozę do przedszkola z tyłu, Igorka i Igusie.
1: Czy dzieciaczki najedzone? Śniadanie dostały?
6: Igorek, tak, Iga właśnie w trakcie.
0: Dobrze, a to po wszystkim, słuchajcie uważnie Radia SK2, bo dzisiaj dużo o grzybkach będzie, jutro tak samo i pyszną zupkę na dziś albo jutro będzie można przygotować albo coś innego. Dobra, kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam serdecznie, Wojtek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich konserwatorów z Krakowa i oczywiście moją żoneczkę Patti. Oczywiście dla was również miłego dzionka i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, PKP.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Dziękuję.
8: Ja z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków, no nie, bo to był Dzień Chłopaka.
0: A, zaległe. To jest, jak to się mówi, słuchaj, spóźnione, ale szczere. I tego się trzymajmy. Tu się ktoś nie doczekał. I ostatni telefon na dziś. Słuchamy tu PKP.
9: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy, Krzysiu.
9: Chciałbym pozdrowić Anusię, mojego misia kochanego, którego bardzo kocham. Chociaż pomimo burz i błyskawic, to ja bardzo, bardzo kocham się. Pozdrawiam was
0: bardzo.
9: Wszystkich.
0: Jakim poetą poleciał tym? To był Smykiewicz poeta. Pozdrawiamy
1: no
0: też Antoniego Smykiewicza.
1: Skończyłem miskę grzybowej. Skończyły się.
0: I koniec PKP. SK2. Ale wiesz, że ty tą grzybową źle robisz. Ja to siedzę... A, bo ten ma dwie miski. No dobra.

0: No i takie poranki to ja rozumiem, takie piątki to ja rozumiem. W ogóle ile poświęceń, żeby tyle nagotować i takie to jest dobre. Czekaj, muszę cię zobaczyć, monitor muszę przesunąć. Daria Ładocha siedzi naprzeciwko mnie i podgrzałem sobie właśnie. Ty naprawdę całą noc gotowałaś, żebyśmy mogli spróbować tego specjału?
1: No tak, dzień dobry, ponieważ musi być dobry wywar grzybowy, no więc najpierw trzeba grzyby namoczyć, no. Potem trzeba się z nimi zapoznać, popatrzeć na nie. A Jurweda mówi, że nie tylko to, co gotujemy ma znaczenie, ale w jakim jesteśmy nastroju. Także ja bardzo dobrze się nastrajałam do tego, żeby dzisiaj was trochę nakarmić.
0: Specjał, który przygotowała Daria, to jest taki, można powiedzieć, polsko-azjatycki specjał.
1: Tak.
0: Bo typowa grzybowa z borowików, to są borowiki, tak?
1: Tak.
0: Szlachetne.
1: Tak, do tego są tam, no słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: Generał, ale poczekaj, bo tu jest mieszanie właśnie z azjatyckim, nie wiem, no bo tu jest jakieś mleczko kokosowe, tak. Wyczuwam. I kwaskowość tej zupy jest duża.
1: To jest limonka. Bo to łączenie pięciu smaków, czyli mamy umami, umami to grzyby, tak? Czyli to, co nam najbardziej smakuje. Do tego wyrównanie, limonka, sok z limonki, do tego dałam też liście limonki, kafir, trawę cytrynową. Tutaj jest takie, powiedziałabym, to jest
2: dała.
1: Herezja kulinarna, można spokojnie powiedzieć. I teraz zobaczcie, chłopcy.
0: Groszek.
1: Czy wy uważacie, że tu jest spokojnie jak na grzybach?
3: Nie.
0: Tu nie. Absolutnie. Nie. Tu się
1: emocje
0: tyle dzieje.
1: Emocje jak na grzybach, prawda?
0: Znaczy, bo tak się mówi, emocje jak na grzybach, a ja bym chciał, żeby w życiu takie emocje były jak w tej zupie grzybowej.
3: Czy trawę cytrynową się je?
1: Nie, nie je się. Po prostu dlatego ona jest w takich dużych kawałkach, drogi panie, żeby właśnie ją... I tak samo tych liści się nie je.
3: Okej, okay, dobra.
0: Dobrze, to słuchajcie, bo tak, jutro masz program o grzybach.
1: Tak.
0: Na, Ładocha na pożarcie, to przypomnijmy. Tak się nazywa twój program sobotni. Zachęcamy, bo tam będzie dużo jeszcze, ty możesz chyba tak samo jak o ziemniakach chyba godzinami o tych grzybach coś czuję mówić.
1: Tak, mogę, ale to jest właśnie paradoks, bo ja nigdy nie byłam na grzybach.
0: No ale masz je skądś.
1: Wystawiam się na woźnie.
4: Jakie masz źródełko? Zaraz. Źródełko grzybów.
3: Nigdy nie była na grzybach.
0: Nie zdradzisz?
3: Znaczy... Ale jesteś pewna tego, co ja teraz jem?
1: Znaczy, ja się cieszę, że jesteś w garniturze.
0: Dobra, poczekajcie, jak za 2,5 minuty jak za 2,5 minuty się nie odezwiemy, to dzwońcie pod 112.
5: SK2.
3: Chciałem powiedzieć, że chyba innego pana Tadeusza czytaliśmy, bo u niego było na całym 40%.

0: Za dużo gadamy na tej antenie, więc trzeba mięsiste wejście zrobić teraz antenowe. Państwa miasta po 8, 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo do naszej zabawy. Na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia.
1: A dzisiaj zgłaszamy się SMS-ami, głosówkami, czy nagrywamy się na sekretarkę?
0: Wszystko. Wszystkie chwyty dzisiaj dozwolone. Jak się zgłaszacie, to dzisiaj, bo mamy o tych grzybach rozmawiamy, ale Daria przyniosła nam nie tylko zupę grzybową, bo jest jeszcze to z kapustka z czym?
2: Kapustka z gorgonzolą i z malinami. Ale powiem dlaczego, bo boczku nie było.
0: Mhm. I zamiast boczku maliny?
2: Tak.
0: Okej. Okay. I ty już to, Jarzomku, widzę, że już oblizujesz kąciki warg, więc już zjadłeś to.
1: Smalec to jest dżem ze świni, to mogli robić boczek z maliny. No dlaczego by nie? Żyjemy w takich czasach, że wegetarian czy weganie jedzą
0: jak
1: burgery.
0: Jak oceniasz to połączenie?
1: Powiem ci, nigdy bym nie przypuszczał, że malina z kapustą może tak fajnie smakować.
0: No to zróbmy sposób zgłoszenia się do państw miast dzisiaj taki.
1: Nietypowe połączenia.
0: Dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nietypowe połączenia, grzyby z czym? I proszę, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się.
3: SK2.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: I wjeżdżamy ponownie na Łódzkie ulice. Ruch niestety coraz większy. Trwają też remonty. Przypominam o pracach na Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Tam jedziemy, ale tylko w jednym kierunku, w stronę ulicy Zachodniej. Poza tym ruch spory przy Rondzie Solidarności, Aleja Palki. Przytyka się również Konstantynowska i Legionów. Zwalniamy na estakadzie na wysokości dworca Łódź-Kaliska. Dziś w Łodzi będzie około 22 stopni i duża ilość słońca.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Minęła 8, news SK2, Anna Łobocka. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend o złoty 20-30 na litrze.
12: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
13: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
11: Z kierowcami na jednej z paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby drapanie w gardle. Michał Skolimowski.
14: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
15: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
14: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
11: Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika. To nim w sierpniu zaorał nową asfaltową drogę. Zdaniem sądu nie wykazano, że traktor jest narzędziem do pracy na roli, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
8: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego tego nie będzie.
11: Sąd nie oddał rolnikowi ciągnika, ale uchylił mu dozór policji.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: SK2 Sport.
11: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów w Warszawie. Podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
17: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
11: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Daria Ładocha cały czas z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Daria, dzień dobry. Ty wiesz, że Jarząbek to jest taki stalker i on zanim
19: przyszłaliśmy, to
18: pierwszy raz do studia, to on już cię przestalkował.
19: Prześledziłem twojego Instagrama.
20: No i co tam się dowiedziałeś?
19: Dowiedziałam się na przykład, że wyznajesz miłość słoniom.
20: O, tak.
19: Tak, i to nas łączy, na przykład.
20: O, tak, pięknie.
19: Bo ja na przykład też bardzo kocham słoninę.
20: Tak.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Ja myślałam, że mówisz o trąbie.
19: Moja słonina nie ma trąby, ale to się dobrze łączy, bo słonina rodzaj żeński z mężczyzną.
18: Słoń męski, wszystko się zgadza.
19: Kobietą, no.

0: Piramida taka tutaj się w studiu zrobiła. Jarząbek już zjadł wszystko chyba, co dało się zjeść. A powiedz, zostawił tej kapusty trochę, czy wszystko zjadł?
1: Zjadł wszystko. To jest tak zwane Mont Everest.
0: Gdzie byłeś? Nie mów, że...
2: A gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: Poczekaj, mikrofon ci
2: włączę. Gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: No właśnie tak myślałem,
1: gdzie
0: że tam
1: król
0: byłeś.
1: Chodzi piechotą chyba.
2: Nie wiem, podwieźli mnie, to nie wiem.
0: Dobrze, dobrze. Wszystko zjedzone, ale naczynia to byś po sobie posprzątał, wiesz?
2: Muszę.
0: No.
2: Dzielimy się. Tak jak w prawdziwym związku. Ja jem, ty zmywasz. No stary, no nie może być inaczej.
1: Ja słyszałam coś innego tutaj było w prawdziwym związku. Jak to się podgrzewa?
0: No właśnie. Przychodzi, nie wiedział jak mikrofalówkę obsłużyć. Po prostu, dobra.
2: Cześć, nie, ja jestem inżynierem, panie inżynierze.
0: Dobrze, dobrze. Pomogłem, było
2: ciepłe. Dziękuję
0: zjedliśmy
2: bardzo.
0: Pięknie. I to wszystko dzięki Darii. Daria, dziękujemy ci bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Pyszne było. I czekamy na więcej jutro. Jutro po... Której? O której?
1: O godzinie 11, sobota.
0: Właśnie.
1: Chciałam powiedzieć, będzie bardzo dużo ciekawostek o grzybach, bo grzyb jest nieoczywisty. Słowo grzyb też może rodzić różne skojarzenia,
0: on
1: prawda?
0: Może być tu i tam.
1: Tak, dokładnie, więc nie wyzywamy tutaj ani ginekologów, ani inżynierów, po prostu zabieramy wszystkich na grzyby.
2: To będzie, przepraszam, będzie bardzo ciekawy program, widzę.
0: Poczekaj, ale to będzie jednak kulinarny program. Musimy doprecyzować.
1: Będzie dużo przepisów, porad, będzie fajnie.
0: Zainteresowanych.
1: I to właśnie pejoratywne słowo. Grzyb też będzie poruszane w tej audycji.
0: Będzie?
1: No bo jak
0: naprawdę?
1: Ja bym powiedziała na przykład dzisiaj, Artur jest tak pięknie ubrany, ty stary grzybie, to ty byś się obraził, czy nie?
2: To zależy, czy jakim grzybem byś mnie nazwała. Czy muchomorem, czy pieczarką, czy
1: kozakiem.
2: Prawdziwką.
1: No co
2: kozak!
1: Kozakiem!
0: O, proszę bardzo.
2: Proszę.
0: Ale dobra, to jedno takie pytanie. Czy na przykład z grzyba za narożnika da się zrobić zupę?
1: Ja bym nie... Znaczy, z wszystkiego da się zrobić wszystko. Tutaj jest jednak eskat, mamy tutaj, wierzymy, że spełnione marzenia i never ending story. Natomiast ja bym powiedziała, że te eksperymenty trzeba po prostu sobie dozować.
0: Okej, okay, dobra.
2: Czyli dozujemy jutro.
0: Żeby życie miało smaczek, raz za narożnika, raz koźlaczek.
2: Tak. Pięknie, żeś to powiedział. Jeszcze pytanie, czy ty będziesz ten program prowadziła w kapeluszu? Jak grzyby, to w kapeluszu.
1: Na drugie mam Kania.
0: Dobrze. Dobra, więcej pewnie będzie jutro. Do tematu grzybów i nie tylko kulinarnych jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj dużo wokół grzybów i nie tylko, a za chwilę też Państwa Miasta. Bądźcie z nami. SK2

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Ciekawe, jakby tak grzybowa smakowała w Malibu.
1: W Malibu?
0: Ale była mleczko
1: kokosowe. Albo z Malibu.
0: No właśnie mówię,
1: z Malibu.
2: W Malibu. Nie, lepiej Malibu. W Malibu i z Malibu, no, bo już szliśmy na całość.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ale wiecie, że jakby się M wylosowało, to już podpowiedzieliście troszeczkę.
0: Że co?
1: No, nie. To nie jest nic geograficznego.
0: A co byś dodał do Malibu, że co?
1: No dobra, nieważne.
0: Trawa, tak?
1: Dobra, nie znam się. Weronika, Agnieszka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zagracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się składa.

0: Głowy.
1: Zawód.
0: Hydraulik.
1: Samochód.
0: Honda.
1: Imię.
0: Henryka.
1: Przedmiot. No, tu już przedmiotnie.
2: Ale czekaj, dodałaś sobie jedną sylabę, Henryk by było szybciej, uważam. Ale dobra, teraz tak, ja się nie znam. Hortensja przez jakie się pisze.
1: Sprawdzam. Sprawdzam, no, w ogóle, co to jest. No tak, no bo co, niebieskie coś.
2: Ale przez samo się jest,
3: tak,
2: jest
3: droga. Tak,
2: jest, dobra, okay. A teraz herbowy kolor?
1: Herbowy?
2: Tak, usłyszałem. Tak. Herbowy kolor. Herb to jest herb, nie? Ale herbowy kolor?
1: Herbowy.
2: Jaki to jest kolor, Weronika?
0: Taki bardziej ciemno-niebieski.
2: Ciemno-niebieski, tak? Zgadza się, Jarząbek, bo Jarząbek sprawdza to.
1: Dobra, posłuchaj, zagraj sobie z Agnieszką, a ja będę szukał herbowego koloru.
2: Ale
1: dobra?
2: Teraz jest tak, Agnieszka, jak herbowy kolor jest coś takiego, to Weronika ma aż 8 punktów, więc w razie czego musisz natrzaskać tych odpowiedzi, dobra? W prawo, w lewo?
0: W lewo.
2: W lewo.
3: O, to drugą ręką lewą będę kręcić.
2: Bo pamiętaj, na przykład lewa noga, żeby rozpoznać, to jest tak, gdzie duży palec jest po prawej stronie.
0: Jest po prawej stronie, tak.
2: Tak, to pamiętaj o tym.
3: L.
2: L jak symbol na nauce jazdy, tak?
3: Tak.
2: Litera L. L. 20 sekund, uwaga, państwo.
0: Liban.
2: Miasto.
0: Lublin.
2: Tytuł filmu.
0: Lubi, kocha, szanuje.
2: Imię.
0: Ludwik.
2: Roślina.
0: Lubczyk.
2: Potrawa.
0: Lanek luski.
2: Zawód.
0: Lustrzarz.
2: Samochód.
0: Już. Lamborghini.
2: Dobra, już.
0: Boże.
2: Samochód się nie zaczął. Ale czekaj, zawód co?
0: Lustrzarz.
3: Ale chciałam... to niebezpiecznie do luster.
2: Ale on, czekaj, on produkuje lustra, czy o co chodzi? Lustrza?
0: Tak,
1: może
0: tak,
1: ma lustrzycę, nie wiem.
2: Jest. Jest lustrzarz?
1: Lustrzarz. Rzadki zawód rzemieślniczy zajmujący się wytwarzaniem, srebrzeniem, podlewaniem, wykańczaniem oraz renowaniem. No jakbym żartował, to bym powiedział te refery kuku. Nie, lustrzarz jest, rzeczywiście.
2: Dobra, ale poczekaj, a lubi, kocha, szanuje, to co to jest? To jest film
0: z Ryanem Goslingiem,
2: dobra,
0: film.
2: A, dobra, Ryan nie mam pytań.
3: No weź.
2: Nie mam pytań. Dobra, to teraz jest ciekawa sytuacja, aż tutaj Weronika będzie też ciekawa, bo mamy tak. Agnieszka odpowiedziała na 7 punktów, znaczy 7 kategorii poprawnie. Żadnego błędu nie było, więc 7 dla Agnieszki. I teraz, jeśli jest herbowy kolor, wygrywa Weronika.
1: No jest herbaciany kolor. No nie wiem, no bo...
2: No, a szukałeś?
1: I sztuczna mi podpowiada, że no nie ma czegoś takiego jak herbowy. No jak, gdzie jest ten herbowy, no?
3: Ja też poszukam. To musi być jakiś czerwony.
2: Dobra,
3: no
2: to słuchajcie, werdykt, jak nie ma, no to musimy podjąć decyzję. 7, skoro nie ma herbowego, do 4 wygrywa prezent marzeń Agnieszka.
0: Ale super!
2: Gratulujemy do Weroniki Nagrody Pocieszenia. Lecą od Radia SK2. Dzięki dziewczyny za udział. W poniedziałek wracają Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: marzeniach naszych nam się nie śniło, jakie kolory mogą być.
1: Ludzie piszą oburzeni znowu.
0: Oburzeni znowu
1: tak,
0: piszą.
1: Że ja sprawdzam herbowa, powinno być chabrowy, że tutaj Weronika powiedziała chabrowy.
0: A chabrowy?
2: Przez CH.
0: No właśnie. No, i tak by tak, to nic tak, nie dało. No. Choćbyś był drugi w kulach, to i tak by to nic nie dało. 26 minut po 6, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2. Będzie dzisiaj bitwa dań?
2: Będzie bitwa dań. Mówimy czy nie mówimy?
0: Albo nie mówmy jeszcze. Tak, zdecydowanie.
1: Przygotujcie telefony, zaraz się będziecie bić na antenie.
3: SK2.

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Mio patre mufio. Lorenzo. Pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walutskiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: I rzut oka znowu na drogi w Łodzi. Na Polesiu cały czas duży ruch. Zwalniamy na Konstantynowskiej oraz na Legionów. Także przytyka się Limanowskiego. Ciasno przy parku Źródliska na Piłsudskiego. No i chwilę cierpliwości również przed Niciarnianą od strony Widzewa. 11 stopni wskazują teraz termometry w Łodzi. Dzisiaj będzie około 22 kresek. Duża ilość słońca. Pięknie rozpoczynamy ten weekend. No a w sobotę i w niedzielę wciąż ciepło powyżej 20 stopni.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Kijów. Rosyjskie wojska w nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem. W ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta, uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską 3-6-1-6.

0: Słuchajcie, nie milkną echa po państwach miastach.
1: Tak,
0: no, bijemy się w pierś.
1: Wiecie, co daliśmy?
0: Daliśmy ciała.
1: Daliśmy takie, tak, daliśmy coś na literę D.
0: Albo na C.
1: Albo na C, no. Tak więc tak, bo nie ma filmu rzeczywiście ten lubi, kocha, szanuje.
0: Jest kocha, lubi, szanuje.
1: A to zmienia diametralnie postać rzeczy.
0: Ale z racji, że to był nasz błąd, tutaj musimy komisyjnie...
1: stwierdzić, że tak.
0: Że Weronika,
1: Weronika,
0: która...
1: też dostaje prezent,
0: tak,
1: marzeń.
0: Tak, żeby była uczciwość, no. Bo to był nasz błąd, żeby była uczciwość. Tak,
1: dobra,
0: umówmy
1: jeszcze,
0: się.
1: Mamy się bić jeszcze w piersi, ja mam duże piersi, mogę się bić cały
2: dzień.
1: Nie, ale
2: to jest inna sytuacja, to jest po prostu podwójne życie Weroniki.
1: O.
0: Tak,
2: no
0: tak, tak się, ładnie. Tak, tak, to, tak
1: to książka czy film?
0: To napiszemy.
2: Nie, to
0: napiszemy,
2: tylko
0: nagramy.
2: Nie pomyl, tylko nie pomyl.
0: Ja jestem Wajda, proszę bardzo. Klaps, reżyseria, tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia, no. Dobranoc.
3: Kolejny dzień już taki sam. Snuje się ulicami wspomnień.

0: Grupa śmiechu.
1: Na antenie Radia SK2 to pod koniec tego utworu tam tu się śmieją cały czas. Manam, nie poganiaj mnie. 21 minut zostało nam do godziny 9. Posłuchajcie, jak się będą ładnie śmiać na koniec. Słychać?
2: No i z czego się tak śmiesz? I z czego się śmiejesz?
3: No. Poganiania.
1: Dobra,
3: poganiania.
1: Trzeba podać numer telefonu 726-826-826. W tym momencie można dozwać się do studia. Bitwa dań na
3: tak
1: antenie
3: jest.
1: Radia SK2. Już tłumaczymy dzisiaj jakby o grzybach, rozmawiamy, więc podzielimy naród, zobaczymy, co wygra. Jakie pytanie dzisiaj zadajemy?
3: Dzisiaj pytamy, czy placki ziemniaczane z cukrem, czy z sosem grzybowym?
1: Proszę bardzo, już są telefony, mam nadzieję, że ktoś usłyszał, ten co dzwonił. Placki ziemniaczane, słuchamy, w jakiej wersji, z cukrem, czy z sosem grzybowym?
4: Tylko i wyłącznie z sosem grzybowym.
1: Proszę bardzo.
4: Najsmaczniejsze, najzdrowsze.
1: 1-0 dla sosu grzybowego. Jedziemy dalej. Odbieramy 726-826-826. Słuchamy. Halo!
5: Obudka. Tylko z cukrem.
1: Dobra, 1-1 mamy. Zaraz się pogubię, ale ty to zapisujesz się, Rząbek, nie? Kolejny tak. Telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Placki ziemniaczane to tylko z cukrem, ale również ze śmietaną.
1: Okej, okay, z cukrem i śmietaną, tak bardziej, ale na słodko. Dobra, następny telefon. O, ktoś się nie doczekał. Następny, halo, słuchamy. Dzień dobry. Placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
8: Dzień dobry. Tylko i wyłącznie z cukrem.
1: Z cukrem. Dobrze, mamy odnotowane. Następny telefon, słuchamy. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Tak, słuchamy. Mhm.
7: Prosimy.
0: Cukier czy sos?
9: Myślę, że sos. Ale grzybowy, taki z prawdziwych grzybów, a nie z pieczarek.
1: Nie podrabiane. Nie, tylko prawdziwe. Dobra, następny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
10: A, witam, cukier.
1: Witamy.
0: Dziękujemy za cukier.
1: Dobra. Następny telefon, słuchamy.
11: Dzień dobry. Jak już to opłatki się myślą, tylko z cukrem, są najlepsze.
1: Najlepsze z cukrem.
0: Nie ma sensu ciągnąć tego dalej, jeszcze dwa telefony w takim razie, szybciutko.
1: Dobra, to 726-826-826, słuchamy. Halo, halo.
12: Halo, placki ziemniaczane, to z cukrem i śmietaną.
1: Dobra. Cukier i śmietana, dobra, i ostatni telefon na dziś. Halo, dzień dobry, słuchamy.
13: Halo, dzień dobry.
1: Z czym te placki?
13: Placki ziemniaczane z cukrem i z mleckiem.
1: No i deklasacja cukru. Tak. Dobrze, dziękujemy za wszystkie głosy. Jeszcze raz gong, wygrywa przez knockout.
0: Cukier!
3: Ja to podsumuję. Odpowiedzi na placki z cukrem rosły nam jak grzyby po deszczu. Hello! SK2.
0: Drugi tydzień z nami siedzi i już na nim przesiąkła.
1: To coś ty wiesz.
3: 40%
1: Dobra, teraz Kuba i Kuba.

0: Wszyscy kochają się w plackach z cukrem, to już wiemy, to mamy ustalone. No nie wszyscy, ale jakby wynik mamy jednoznaczny.
1: A piątek,
0: poczekaj, nie włączyłem ci mikrofonu, ale piątek?
1: Tak, bo to jest piątek i wiesz, w piątek wszyscy są w słodkim nastroju po prostu.
0: Dobrze, zobaczymy, jakie propozycje padały na naszej stronie internetowej.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Bo przecież trwa plebiscyt. Ty zaproponowałaś te zupy, 10 zup,
1: tak.
0: 10 drugich dań. One są wszystkie pyszne, ale no każdy ma swój gust, nie? Każdy
3: można
0: na co
3: sobie głosować,
0: głosuje.
3: Ale rozumiem, że nie obrażasz się też, jak ktoś rzuci swoją propozycję.
1: Oczywiście, jestem bardzo chętna.
0: No to dobrze, mamy Dorotkę, dzień dobry.
1: Cześć Dorotka.
4: Cześć.
0: Słuchaj, najpierw powiedz, na co zagłosowałaś z tego, co jest.
4: Z tego, co jest, zagłosowałam na rosołek, oczywiście. Aha. I na klasycznie schabowy z mizerią i ziemniaczkami.
3: Teraz pytanie, czy rosół ma być skór, czy wołowy?
0: Czy skór wielu?
3: Na przykład.
4: No. Skór wielu.
0: Skór wielu, no może, no, bo z jednej to nie.
3: Nie. Jeśli zostanie cienkiej, to nie, to w ogóle nie.
1: Nadzież Ponder.
3: No dobrze, no to mamy dobra. A schab ma być z czego?
0: Ze świni.
3: No
0: ze
3: świni. Właśnie.
0: No proszę, z czego
1: ja kiedyś
0: innego?
1: Miałam ksywę schab, słuchajcie.
3: Naprawdę?
1: Tak, schab, no.
3: Ja miałem kiedyś ksywę Barbie, ale...
0: Dobra, ale nie tylko schabowym i rosołem człowiek żyje, bo ty bardzo byś chciała jeszcze coś od siebie dołożyć, Dorota, co?
4: Tak. Pierogi z kaszą jęczmienną i cebulką.
1: Ale bym zjadła. Słuchaj, Dorota, musimy się umówić, bo tam napisałeś, że chętnie byś mnie poznała. Ja bym się zapisała na te po prostu pierogi z kaszą. Co ty na to?
4: Super.
3: Czyli twoje pierogi z kaszą za schab od Darii.
1: Ale nieszczęścia chodzą trójkami, nie tylko parami, bo ja przyjdę z kolegami, z Dawidem i z Arturem.
3: A, czyli wiesz, dużo pierogów
0: potrzeba. Ale to jest twoja specjalność, czy po prostu lubisz to jeść?
4: Lubię to jeść.
0: To inaczej, umówmy się tak, że się spotkamy wszyscy razem 7 listopada na Narodowym. Co ty na to?
3: Tak, porozmawiamy sobie wtedy o pierogach i każdy obejdzie się smakiem. Okej?
1: Okay? Nie, bo na pewno będą jakieś pierogi, ale to jeszcze zadam pytanie, czy ty robisz ciasto do pierogów z żółtkiem, czy bez?
4: Z żółtkiem.
1: O, no to i tu też moglibyśmy naród podzielić już. Nie
3: tak, naprawdę? Cukier,
0: a ty bez? Tak. A ty bez?
1: Moja babcia robiła tylko mąka, woda, odrobina oleju.
0: No dobra. Dobra.
3: Oj, zobaczcie, jakie
0: czekajcie,
3: to będą rozmowy.
0: Czekajcie, bo rozpłynęło, zaniknęło to, że...
3: Zaniknęło.
0: Zaniknęło zupełnie.
3: Zaniknęło, więc niech przybędzie do nas. Dorotko, niech do ciebie dotrze ta informacja, że jedziesz z nami na Stadion Narodowy na wypasiony obiad w loży VIP, 500 kieszonkowego i jeszcze do tego fajny wypoczynek w jakimś hoteliku, na przykład, nie wiem, tak 4-5 gwiazdek ci damy, co?
4: Fantastycznie.
0: To ja ci jeszcze puszczę brawka.
1: A ja też będę biła. Super.
0: Ale to było nie czy je?
4: Je.
0: Je. Je. Jarząbek je, Wajda je, Daria je. Wszyscy jemy.
3: I ty będziesz jadła z osobą towarzyszącą. Zastanów się, kogo weźmiesz ze sobą.
0: Tak jest. Kolejna osoba, w zasadzie kolejny duet losowany będzie w poniedziałek, a na sk2.pl cały czas możecie brać udział w plebiscycie Najbardziej Polski Obiad.
3: Nie losowany, tylko muszą nas przekonać, żeby do nich zadzwonić.
2: Najbardziej Polski Obiad w Radiu SK2.
3: Na sk2.pl głosujecie, przypominam.

0: Ja, ty, on, ona, oni, my wszyscy w dobrych nastrojach, w takich kulinarnych wręcz nastrojach wkraczamy w ten weekend, a jutro też dużo będzie się kulinarnie działo od 11 na naszej antenie.
1: Czyli co wiemy po dzisiejszym poranku? To, że tak, Daria Ładocha jutro będzie gotowała znowu na antenie Radia SK2.
0: A ty przychodzisz z jakąś kuchenką, czy coś?
2: Nie, ja przychodzę z zupami.
0: A, z zupami opowiadasz tak. Po prostu, dobrze.
1: To, że Daria nie chodzi na grzyby.
2: Nie, to, bo ja się dowiedziałam czegoś ważnego o tym chodzeniu. No. Nie chodzi o to, którego grzyba, ile tych grzybów znajdziesz, tylko ilu twój kolega nie znajdzie, jak ty jest biedny.
0: A ja ogólnie tak? Słyszałem, że w chodzeniu na grzyby wcale nie chodzi o chodzenie na grzyby.
2: Tak, a o tak.
0: To jak z rybami. No chodzenie na ryby, no nie chodzi o...
1: No nigdy nie byłaś na rybach i na grzybach.
0: No właśnie.
2: No to wszystko przede mną.
0: To jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka.
2: Coś... Jeszcze trzecią rzecz wiemy, że po mojej zupie wszyscy żyją, tak? Hello?
1: Na razie.
2: Jak się macie?
1: No na razie.
0: I coś jeszcze wiemy?
1: Przed nami weekend, prawda? A w weekend, no to dobra, no w weekend na grzyby idziemy, no.
3: Jedźmy, jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja.
4: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: zanim powiesz: Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Uwaga na utrudnienia na Bandurskiego w okolicach Bratysławskiej. Poza tym ruch spory na wysokości dworca Łódź-Kaliska jadący estakadą, tam gdzie trwa remont. Zwalniamy również w okolicach Drewnowskiej na Zachodniej i od Pankiewicza do Ronda Solidarności. Przypominam, że remont Kopernika rusza w poniedziałek, a drogowcy mają zająć się odcinkiem między Gdańską a Włóczańską. W Łodzi dziś w granicach do 22 stopni słońca.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Od jutra paliwa mają być tańsze. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kiedy konkretne decyzje, o tym Michał Skolimowski.
13: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia. Między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
14: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
13: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
12: Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
15: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
12: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. System kaucyjny działa i ma sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań. Trwają prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
16: SK2 News Łódź.
11: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Polacy zapłacą mniej za paliwo. Ceny mają spaść już w weekend, zapowiedział rząd.
17: Ja w to nie wierzę.
18: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
17: Na przykład.
18: Wie pan, że ceny pójdą w dół?
19: Słyszałem o tym, że jakąś złotóweczkę.
11: Mówią kierowcy z Łódzkiego. Obniżkę cen paliw mają sfinansować nadmiarowe zyski koncernów paliwowych. Ruszył nowy rok akademicki.
20: Mam tutaj w Łodzi bardzo dużo znajomych. Pewnie będę też imprezować, chodzić, oglądać sztukę.
11: W województwie łódzkim naukę rozpoczęło około 70 tysięcy studentów.
9: Mam bardzo dobrą informację, wiesz?
21: Tak.
9: Dzisiaj jest piątek, czyli weekend początek. I do tego wszystkiego pogoda ma być piękna, czyli piękna, złota, polska jesień, weekend, także wszystko się zgadza.
21: Odpoczywamy, absolutnie.
9: Czyli odpoczywasz, masz takie plany na weekend?
21: Tak, tak.
9: No dobrze, no to my wszyscy wprawiamy się w dobry nastrój najlepszymi polskimi hitami. Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry w piątek 2 października.

z lekko rockowym pazurem Hej, no i teksański. I dzisiaj mamy piątek, więc powodów do uśmiechu, no myślę, że mamy już całkiem sporo. No a dzisiaj dochodzi jeszcze jeden. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i myślę sobie, że to idealny moment, żeby odłożyć wszystkie takie nie chce mi się, uśmiechnąć się do samego siebie, ale i do ludzi obok, do ludzi w metrze, w tramwaju, w autobusie, do ludzi w pracy, no i zacząć weekend z dobrą energią. No bo przecież piątek sam się nie będzie cieszył, moi drodzy. Przed nami dwa dni luzu, odpoczynku i robienia tego, no na co od poniedziałku wszyscy czekaliśmy. No i teraz jeszcze mamy więcej powodów do uśmiechu. Zostańcie z nami, no bo muzycznie na pewno będzie dużo momentów do uśmiechu. SK2. Już teraz Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej, troszkę spokojniej i romantycznie.

0: wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. No i właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, no bo Beatlesi wydają swój ostatni album, no a w Polsce powstaje jedna, no chyba z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz moją panią. I ciekawostka, ten wyjątkowy kawałek powstał na początku jego wielkiej muzycznej drogi, jeszcze z zespołem Anawa, a z czasem stał się jednym z jego znaków, no w sumie rozpoznawczych. Trochę poezji, trochę marzeń, no i mnóstwo ciepła. Więc już teraz u nas w wehikule czasu Marek Grechuta i numer Będziesz moją panią.

0: To była gorąca nowość od Marisy, która swoją premierę miała w sierpniu tego roku. I ciekawostka, Marisa w tej piosence jest nie tylko wokalistką, ale też współautorką muzyki do tego numeru. No i jeżeli numer Będzie Pięknie od Marisy wpadł wam w ucho, no to moi drodzy, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i polecam głosować, dlatego że dzisiaj po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i widzę, że Marisa jest troszeczkę jeszcze nisko, a wasze głosy naprawdę mogą jej pomóc. No i kto wie, co do tej 18 się jeszcze wydarzy. Także zapraszam do głosowania. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak. Więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: No taki piękny klasyk na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Wam zagraliśmy. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Po 10 też będzie dużo dobrej polskiej muzy. Warius Manx, Gabriel Fleszar i Sanach. To tylko na początek, ale koniecznie zostańcie z nami, bo tam jeszcze dużo, dużo dobrych hitów widzę. No i co? No jak chcecie dobrze zacząć weekend, to naprawdę warto być z SK2.
1: Reklama.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: Mio patre mufio. Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro i kwadrans od Łodzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: I po reklamie.
12: I wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Kierowcy, przypominam, że od niedzieli czekają zmiany na Broniewskiego.
13: Ulica Broniewskiego pomiędzy ulicą Kinieńskiego a ulicą Niszą będzie jednokierunkowa w stronę Dąbrowy.
12: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu Drugi Transportu, a objazd poprowadzony będzie przez Niższą Śląską i Kilińskiego. Przed nami w Łodzi piękny, słoneczny weekend. Dzisiaj ma być około 22 stopni, bez opadów deszczu, czysty błękit nad całym miastem, ciśnienie podwyższone, a wiatr słaby, umiarkowany.
14: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
15: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
16: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. 6 byłaby w porządku.
17: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
15: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
14: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty, o czym więcej Jakub Solarz.
18: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
19: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
18: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
20: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
18: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
14: A głosowanie w Krakowie 11 października. Warto się szczepić, przekonują eksperci, zwłaszcza, że rozpoczął się już sezon infekcji.
0: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
14: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
1: SK2 News Łódź.
12: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W sobotę koszykarze ŁKS-u Kulpak Łódź zagrają na wyjeździe z Polonią Bytom, początek o 13. Łodzianie wygrali oba dotychczasowe mecze. Ostatnio pokonali SKS Full Impex Starogard Gdański 101-89. Siatkarze Skry Bełchatów poznali termin ligowego startu. 17 października o 18 podejmą w hali Energia Trefl Gdańsk. Będzie to pierwszy mecz Bełchatowian w nowym sezonie Tauron Ligi, a wcześniej, 5 października, drużyna oficjalnie zaprezentuje się kibicom.
21: Jesień, ja w kółko o tej jesieni, ale pomyślałam, że jesień to też oczywiście pyszne jedzonko i jutro tak. Daria Ładocha o grzybach, ale zapytam ciebie, z jakim smakiem najbardziej kojarzy ci się, Ania, jesień?
14: No właśnie ze smakiem grzybów, absolutnie.
21: No to
14: jest
21: bingo.
14: Tak.
21: To jutro o 11 słuchasz, Daria Ładocha będzie o grzybach, tak. Więc będzie bardzo smacznie. Ja jestem ciekawa, z jakim smakiem kojarzy wam się jesień. Dawajcie znać na radiowym Messengerze najlepsze i najciekawsze odpowiedzi. No nagrodzę super czerwonym, pięknym kubeczkiem. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

A ten kubeczek, to wiecie, taki trochę czarodziejski, dlatego że z niego taka jesienna kawa albo herbata smakuje podobno 3 razy lepiej. Teraz Various Manx, przenosimy się na wiosnę troszkę, maj.

Grupson na szczycie. Jest taka piosenka, to jest taka piosenka, która ma w sobie coś takiego przejmującego. I ja pytam was, jaki smak kojarzy wam się najbardziej z jesienią? No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się, ale Kasia napisała: w lipcu zawsze zbieraliśmy kwiat lipy, aby ususzyć i począwszy od jesieni przez zimę pić herbatkę lipową. Właśnie z tym smakiem kojarzy mi się jesień, z przepyszną, pięknie pachnącą herbatką z lipy i z miodem. No Kasia, powiem tak, o tym nie pomyślałam, ale ja już czuję ten zapach i już czuję smak tej herbaty, to coś przepysznego, więc oczywiście do tej herbatki no to potrzebny jest ci piękny czerwony kubeczek, który leci do ciebie od radia SK2.

0: ma nam oprócz błękitnego nieba w Radiu SK2. No i dzisiaj mocno o jesieni i o jesiennych smakach bardzo dużo sobie rozmawiamy. No i słuchajcie, sezon na dynie, no to możemy uznać za oficjalnie otwarty. I bardzo dobrze, dlatego że dynia, pamiętajcie, to nie tylko lampion na Halloween, ale też całkiem fajny gość na naszym talerzu. No a dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ma dużo beta-karotenu, czyli to jest coś dobrego dla naszych oczu, dla naszego wzroku. Po drugie, znajdziemy w niej błonnik, więc nasze jelita też mają dzięki dyni powód do radości. No i po trzecie, bardzo ważne, ma sporo potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni, czyli samo dobro. No i umówmy się, słuchajcie, krem z dyni, dyniowe placuszki, albo jakaś taka dynia pieczona. No, to jest niebo. Jesień chyba właśnie po to dynię wymyśliła. Zdecydowanie.
1: SK2. Reklama.
2: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
10: I po reklamie.

0: Tacy fajni dwaj panowie na kilka chwil przed godziną 11. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 11 dużo panów, ale i panie też będą na start. Duet męski, Mrozu i Vito Bambino, później Sylwia Grzeszczak i później Andrzej Piaseczny. Koniecznie zostańcie, będzie też bardzo jesiennie, obiecuję.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
2: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
3: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Tajzen Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tajzenspa.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy i nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandru Walutskiego. Tylko un quattro i kwadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicina. www.jansander.pl z Jastrasy S14.
9: I po reklamie.
10: Rzut oka ponownie na Łódzkie ulice. Kierowcy, pamiętajcie, że w poniedziałek rozpoczyna się remont torowiska na skrzyżowaniu Pomorskiej i Kilińskiego, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
11: Na czas prac nie przyjedziemy tędy zarówno autem, jak i komunikacją miejską.
10: Warunki do jazdy dobre, dzisiaj w Łodzi słonecznie, ciepło, maksymalnie po południu będzie około 22 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr robi się coraz słabszy.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
13: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przybywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
14: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
13: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
12: Ma być taniej o około złotówkę 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie jednak zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
15: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
12: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Rusza eksmisja w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej siedziby nad Śniardwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu.
9: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
12: Mówił Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać.
16: SK2 News Łódź.
10: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W poniedziałek startuje remont Kopernika. Drogowcy wejdą na odcinek między Gdańską a Wólczańską w Łodzi. Na czas prac ulica będzie zamknięta dla ruchu. Podróżuje po mało znanych zakątkach świata. Łódzki przyrodnik, autor podcastu Spotkania z Przyrodą, Michał Stanecki, wrócił z Ugandy, gdzie z aparatem fotograficznym polował na goryle i szympansy.
17: Tylko tam można spotkać tych naszych praziomków.
10: Michał Stanecki już 7 października opowie o swojej podróży do Ugandy w Ośrodku Kultury Lutnia.
0: Zdradzić Ci sekret na idealny krem z dyni, to taka jesienna zupa.
12: Tak.
0: No to do kremu z dyni warto dodać mleczko kokosowe.
12: O!
0: I wtedy jest taki jedwabisty, idealnie kremowy.
12: Tak, tak myślę, że bardzo smaczne, tak lekko, słodko się robi.
0: Tak, tak, i takie kremowe. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł na weekend, że to będzie dynia, no to polecam taki krem. Antonina Van Dessel, jesiennie witam po godzinie 11 w piątek 2 października.
16: 10 najlepszych polskich hitów.
3: Jeden po drugim.
0: A teraz dwa super chłopaki, Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. No i skoro piątek, weekendu początek, to przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No i przeczytałam, że Maciej Musiał wszedł w świat suplementów, ale zrobił to oczywiście po swojemu i postanowił wypuścić żelki z kreatyną. No niby owocowy smak, niby fajne, niby truskawkowe, ale no niestety dietetycy już wzięli skład pod lupę, no i okazuje się, że mają bardzo dużo cukru. No więc cóż, no Maciej, po rodzince.pl przyszedł czas na rodzinę żelków, tylko nie wiem, jaka będzie ta relacja między wami.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Wehikuł Czasu.
1: Nasz radiowy Wehikuł Czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1978 i spotykamy Krzysztofa Krawczyka i piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat. I to był czas wielkiego powrotu Krawca na szczyt jego jako solowego artysty. Za muzykę w tym numerze odpowiadali Wojciech Trzciński i sam Krzysztof Krawczyk, no a tekst napisał Bogdan Olewicz. I co ciekawe,

sprawę, singiel z tą piosenką i z piosenką Jak minął dzień został pierwszym w Polsce wyróżnionym złotą płytą za sprzedaż ponad 250 tysięcy egzemplarzy. No a co się wtedy działo? No w kinach pojawiło się kultowe Grease, John Travolta tańczył, ach jak on tańczył na ekranach, a Polacy mogli już korzystać z pierwszych automatów telefonicznych na karty. No to co? Wrócimy sobie teraz do 1978 i sprawdzimy, czy wy też pamiętacie tamte lata.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: to był BRO wychowany w Polsce, to jest nowość. A wy, jeżeli nie macie planów na weekend, no to proponuję las, dlatego że najnowsze badania donoszą, że już 20 minut wśród drzew pomaga zmniejszyć napięcie i poprawić nastrój. No a że mamy jesień, no to wiadomo, takim dodatkiem miłym będą grzyby, więc koszyk w rękę, no i co, no ruszamy na polowanie. Tylko wtedy pojawia się najważniejsze pytanie. Czy to na pewno ten grzyb? Czy to na pewno dobry? No ale to są takie emocje. No i ta głowa trochę mniej odpoczywa, więc z tymi grzybami tak spokojnie. Ale myślę, że w weekend dobrze zamienić scrollowanie na spacer, ekran na drzewa. No i niech jedynym grzybem, którego złapiemy w ten weekend, będzie tylko ten do koszyka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjedą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
14: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
19: Mio patre mufio. Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl z Jastrasy S14.
20: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: I po reklamie.

0: Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2 na kilka chwil przed południem w piątek 2 października. Po 12 u nas dalej polskie hity na start Urszula, Ryszard Rynkowski, Dominik Dudek, a dodatkowo po godzinie 12 Nosel będzie kogoś wkręcał, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie wkręcony.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta?
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
16: Je się łakocie z delikatesów centrum.
17: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
18: I po reklamie.
19: Przenośmy się znowu na drogi w Łodzi. Przypominam, że prace przy torowisku w okolicach placu Rejmonta w Łodzi kończą się. No i od najbliższego poniedziałku tramwaje mają ponownie jechać ulicą Piotrkowską na fragmencie od Żwirki do placu Rejmonta, a później przy Łyszewskiego w kierunku Dąbrowy. Natomiast dalej będą trwały prace między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Warunki dojazdy dzisiaj dobre w Łodzi, piękna pogoda, również dobra na spacer, około 22 stopni słońca.
20: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja już za chwilę. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść o złotówkę i 20 groszy na litrze. A co na to kierowcy?
21: Ja w to nie wierzę.
22: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
21: Na przykład.
23: Słyszałem o tym, że pójdą do ceny.
22: Jak pan myśli, o ile?
23: Myślę, że jakąś złotóweczkę.
24: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
21: To jest kobiecy, bo ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
22: Tyle nie spadnie.
21: Miejmy nadzieję.
20: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a przypomnę, obniżkę cen paliw ma sfinansować podatek z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Pierwsze właśnie rusza, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie dwóch wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
0: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
20: Przypomnę, druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
1: SK2 News Łódź.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Policja rusza z edukacyjną akcją Świeć przykładem, noś odblaski.
4: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby.
3: Mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie. Za brak odblasków po zmroku poza obszarem zabudowanym grozi mandat. Studenci prywatnego akademika przy 6 sierpnia w Łodzi muszą wyprowadzić się do końca października. O zamknięciu dowiedzieli się kilka dni temu.
5: Kurczę, no bardzo to jest przykre. Mieszkania aktualnie są bardzo drogie. Mam nadzieję, że sytuacja się rozwiąże.
25: Mam nadzieję, że z tego jakoś wyjdą.
3: Akademik nie odpowiedział na nasze pytania.
26: Dzień dobry, Kubo.
20: Dzień dobry.
26: Dzisiaj wszystkich pytam, w związku z tym, że mamy piękną jesień, jaki smak najbardziej kojarzy ci się z jesienią?
20: Kasztany.
26: Smak?
20: Tak.
26: Lubisz jadalne?
20: Miałem okazję kiedyś zjeść i naprawdę smakują. Gdyby jesień miała smak, wyobrażam sobie tak jak pieczone
26: też
20: kasztany.
26: Też lubię, ale to znaczy, że powodzi się, bo w Polsce ciężko dostać. Także Kuba, światowy z ciebie człowiek.
20: Raz tylko jadłem.
26: Ale wszystkim polecamy.
27: No to gramy.
1: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
26: A teraz Urszula Nassen, Antonina Van Dessel. Dzień dobry. Po 12 w piątek 2 października.

0: Grenza. Nosel w Grenza.
1: Halo?
2: Czy do pani mamy Moniki się dotelefonowała?
1: Tak, jestem przy telefonie.
2: Kłaniam się, bimbały Bożena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
1: Tak.
2: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
1: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej. Będzie chodziła na pływanie.
2: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
1: Ale przechować z

0: po 10 litrów.
1: Niech będzie codziennie po litrze.
0: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
1: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
0: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
2: Myszka została się wkręcona.
1: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Rosel wkręca.

0: To taka dobra jesienna piosenka, Baim, dwa serca, dwa smutki, bo jesień taka trochę jest, czasem smutna, czasem wesoła. No i tak zrobiło się miło i jesiennie i chciałam wam powiedzieć, że no rozmawiamy sobie dzisiaj dużo o takim jedzonku jesiennym, a jesień ma jeszcze jednego bardzo ważnego bohatera, który często rośnie u nas na podwórkach, rośnie w sadach, no i my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. A chodzi mi tutaj konkretnie o pigwę. Pigwa, no takie trochę brzydkie, małe jabłuszko i mega kwaśne, ale warto dodawać ją do herbatki, no bo ona jest naprawdę mega zdrowa. Ma dużo witaminy C, błonnika, ma polifenole. Świetnie pasuje do tych wszystkich jesiennych smaków, do jabłuszek, do cynamonu, czyli wiecie, jak macie na podwórku, to nie traktujemy tego jako jakiś szkodnik albo żeby sobie opadła, tylko zbieramy i korzystamy. Więc nie patrzymy tylko jak na ozdobę, tylko mamy misję w ten weekend, moi drodzy.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: I po reklamie.

0: Już za moment, godzina 13. To była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. I ja też chciałabym tutaj jeszcze zostać, ale już tutaj w blokach startowych czeka Kamil Kowalski, który przejmuje mikrofon, no już tak troszkę mnie wygania. Więc dobra Kamil, ja uciekam, będę korzystać z pogody, a ty zostań i graj najlepsze polskie hity. Donina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe buziaki. Pięknego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się, pa.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.
2: I przenosimy się znowu na łódzkie ulice. Kierowcy, przypominam, że ruszył remont na Łagiewnickiej pomiędzy Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego.
3: W pierwszej kolejności wymieniony zostanie wodociąg. Następnie stary bruk oraz zniszczony asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Droga jest jednokierunkowa. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni. Pięknie rozpoczynamy ten weekend. Słonecznie, bez opadów deszczu. No, sobota też taka będzie, w niedzielę nieco więcej chmur.
4: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 grosze. To informacja od ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Rząd przywrócił pakiet CPN.
5: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
4: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto potem, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi, zaatakowanej w grudniu przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
6: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
7: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
6: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
7: Są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki.
6: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
4: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem brak specjalistów medycyny ratunkowej.
8: Jeśli mamy wybór, starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej. Szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u.
4: Wyjaśnia wiceprezes Surowiec. Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
9: SK Bełchatów News.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Szpital w Bełchatowie Włódzkiem doczekał się swojego robota Da Vinci. Najnowocześniejszy sprzęt rozpoczął już pracę w lecznicy.
10: On jest niezwykle precyzyjny. Co do milimetra.
2: Z urologiem Mateuszem Jobczykiem rozmawiał Rafał Różycki. Do tej pory placówka dzierżawiła roboty. Nowy sprzęt kosztował 11 milionów złotych. EC1 będzie odbetonowane.
11: Będzie pięknie zielono i kolorowo. Będą to takie wyspy zieleni. Układ zieleni jest zdeterminowany przez nowo wytyczony układ dróg pożarowych.
2: Mówi Katarzyna Wilczyńska z EC1 w Łodzi, a na wiosnę zobaczymy efekty zmian.
1: SK2.
12: A to jest po prostu świetna wiadomość, którą przeczytałeś w newsach, że jutro będziemy taniej tankować, tak?
13: Tak jest.
12: Od jutra dopiero.
13: Od jutra?
12: No.
13: Kolejne ogłoszenie takich cen będzie w poniedziałek, na wtorek i tak dalej.
12: Nie ma to jak po prostu wiedzieć o tym jeszcze przed weekendem.
14: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
12: Ja wleję wam do uszów to, co najlepsze. ONA, NA, SARSA... czyli CPM, Centrum Przypadkowych Muzycznych Niespodzianek w SC2 w piątek. Witajcie, 3 po 13, Kowalski, hej!
16: Był taki...

kobieta z rockowym pazurem, prawdziwa kocica Agnieszka Chylińska. Jeszcze w ONA i Koła Czasu w SC2. A propos, czy kotek tęskni? Taki artykuł mi tutaj wyskoczył w internecie. I pierwsze zdanie, kot podobno przeżywa nasz wyjazd na urlop. Oczywiście, że przeżywa i tęskni, ale tylko przez pierwsze 5 minut. Potem orientuje się, że całe łóżko jest jego i nikt mu ogona nie zawraca.

0: Sylwia Grzeszczak, księżniczka, wszystkie księżniczki, rycerzy królewiczów również. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nas ten wyrzucił dzisiaj rok 1965. Co ja tutaj widzę? Przed nami Sekwana. Jest też piękna, wysoka wieża Eiffla, bo jesteśmy kochani w Paryżu, ale nie jesteśmy sami. Jest też Czesław Niemen, który niedawno opuścił grupę Niebiesko-Czarni i postawił na karierę solową. A biletem do tej kariery okazał się m.in. utwór A Warsowii, czyli Sen o Warszawie. Czesław Niemen nagrywał ten kawałek właśnie w Paryżu z jedną z najpopularniejszych orkiestr we Francji. Tak wspominał ten moment.
2: Zamówiona orkiestra Michela Colombier. I co ja robię? Biorę gitarę w hotelu przez pół dnia. Kleciłem nową melodię do tego tekstu. A Warsowii. Napisałem i zaniosłem do Michela Colombier. Ten rzucił okiem i mówi: dobra, postawimy ich przed faktem dokonanym.
0: Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

0: Liwka i poza tobą nic, Wesce 2 poza kortem i latającą piłką? No nic teraz nie widzi. Hubert Hurkacz zaczął grać w Pekinie właśnie z Francuzem Arturą Żeja, który jest bardzo żywiołowy, ale piękne nazwisko, nie? Jak coś zepsuje, to mówi, że co? Że ja? Nie, tylko że tę.
1: SK2.
0: Że tę, was to kochamy, tylko polskie hity. W secie na razie w gamach widzę 2-1 dla pana, że ja, ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, że co? Już za chwilę, Wesce 2.
1: Reklama.
2: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Lady Punk, Westy 2 i Mała Wojna. Choć w weekend zawsze wchodzimy pokojowo nastawieni, to nie znaczy, że będziemy cały czas w pokoju leżeć do góry brzuchem, ale czy ten weekend będzie spokojny? Może. Choć na stacjach paliw zapowiada się niezłe tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Piątkowe popołudnie, już na horyzoncie weekend, który zapowiada się naprawdę pogodowo bardzo, bardzo przyjemnie. Aura do niedzieli taka jak dzisiaj, czyli z dużą ilością słońca, no i dwie dyszki w cieniu, to oczywiście podstawa. I oby tak dalej, trzymamy mocno kciuki za taką aurę, chociaż soboty na niedzielę, wtedy szczególnie nocą mogą występować gęste mgły. Na co na łódzkich drogach ciasno na wschodniej, na zachodniej, omijajcie Żeromskiego, Wólczańską, nie najlepiej też na Przędzanianej.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend i poniedziałek 7,88 za litr diesla i 6,73 za 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Minister energii opublikował już maksymalne ceny. A na linii jest nasz reporter Dawid Olszewski, który jest teraz na stacji paliw w Bydgoszczy.
23: Tak, jestem, dzień dobry.
22: Poinformowałeś przed chwilą kierowców o maksymalnych cenach paliw?
23: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
24: Jeszcze niżej powinno być, tak jak było przedtem.
25: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
23: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. No Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
22: A w poniedziałkowe południe zostaną ogłoszone kolejne maksymalne ceny paliw. W południe w całej Polsce zawyły syreny policyjne. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letni sierżant Nathan Sieroń ponad tydzień temu został postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym.
0: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju włączyli sygnały świetne dźwiękowe i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu.
22: Zaznacza Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzewanemu o śmiertelne postrzelenie mundurowego grozi dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiło się pytanie o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
1: Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
22: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki i pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
6: SK2 News Łódź.
21: Łukasz Bogdan, zapraszam. Wystarczy mieć średnią powyżej 4, wykazać się aktywnością w różnych dziedzinach. Rusza nabór do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. W puli jest ponad 800 tysięcy.
9: Możemy po prostu rozwijać swoje kompetencje, znajdować nowe pasje, poszerzać horyzonty.
21: Można dostać nie tylko pieniądze, ale też sfinansowanie wynajmu oraz miejsca w akademikach i kursy językowe. Szczegóły na młodziwłodzi.pl. Młodzież przeszła ulicami Bełchatowa Wódzkiem i promowała twórczość Zbigniewa Herberta.
10: Podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam.
21: Happening zorganizowana w ramach 26. Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Szkół Herbertowskich.
19: Dzisiaj nasi grają na Narodowym i to grają z Rumunią. Przydadzą im się aniołowie stróżowie, aby lepiej strzelać do brameczki. A dzisiaj, a propos, 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Kupidynki. Widzę taki jeden. Oskar Cyms z kręconymi włosami w tej godzinie pojawi się. Amor ze strzałą. Grzegorz Chyży. Zalia. Ania Dąbrowska. No to są dziewczyny o anielskich włosach.
26: No to gramy.
6: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
19: I w Dzień Anioła Stróża warto też, kochani, docenić swoją drugą połówkę. Anioła, który na imprezie w towarzystwie pilnuje swojego diabełka, by za bardzo nie odleciał. I to każdego dnia.

0: Ło, soki w butelkach, ogórki w słoikach, kapusta też się kisi, październik to nie tylko jesienna aura. To przecież świetny sezon, jak w SCL2 na najlepsze polskie hity, to u was pewnie na sezon domowe specjały. Pochwalcie się, co tam robicie w tym roku sami, co wrzucacie do słoiczków, bo jutro Daria Ładocha będzie z wami robić dania z grzybów. Ja nawet sam osobiście rano postanowiłem, idę szukać kilku grzybków, bo może uda się znaleźć, jak to mówi Daria, borowika szlachetnego, bo borowik to ważny grzyb.
1: Słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: No tak, a u Daria Ładocha to pani generał, która chce zabrać pana Tadeusza, pana również, pana i panią na Stadion Narodowy, bo tam w Loży VIP-owskiej będziemy świętować na początku listopada. I przez cały październik kompletujemy taką naszą obiadową reprezentację na wielką ucztę na Narodowym. Judyta, Norbert, oni między innymi mają już tam swoje miejsca przy stole, a kolejne może należeć do ciebie. Na sk2.pl tutaj wskakujesz i wybierasz swój polski obiadowy numer 1 i piszesz, dlaczego właśnie z nami powinieneś go spróbować na Stadionie Narodowym. Do tego jeszcze 5 stówek dorzucamy. Kieszonkowego. A co? Tak dla was, na wasze wydatki. No i nocleg jest załatwiony w hotelu i VIP-owskie tam także atrakcje. Więc zapowiada się jeden wielki kocioł polskich smaków. sk2.pl. Wybierajcie w plebiscycie najlepszy polski obiad i tym razem naprawdę warto dać się w niego wkręcić.
2: SK2.
0: Jak wkręcamy się teraz z Edytą Bartosiewicz w ten tykający muzyczny zegar w SC2.

0: Tak właśnie szybko pracujemy, jak szybko pędzi ten numer od bratanek, aby tylko wcześniej wyjść z roboty. I o to chodzi, bo zaczynamy weekend ze Skąd 2. A w jednym z bankomatów ktoś naprawdę musiał mieć bardzo dużo na głowie, bo czytam, że w jednym z bankomatów w Jastrzębiu-Zdroju ktoś podszedł do bankomatu, włożył kartę, wypłacił kilka tysięcy, zabrał kartę i jak bankomat mielił tę kasę do wypłacenia, to ten ktoś odszedł, zapominając zabrać kasy.
1: SK2.
0: Musiał myśleć o czymś naprawdę ważnym, na przykład, czy wyłączył żelazko?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadras od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl. Zjazd trasy S14.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: I po reklamie.

0: Bryska w SC2 i numer, który napisało samo życie, czyli szczyt komunikacyjny. Aktualnie go przeżywamy. Kraksa w Radiu SK2 i za chwilę będzie zderzenie z kolejną godziną, czyli 15 i najważniejsze newsy. Zderzymy się z zapowiadanymi nowymi cenami paliw w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.

0: Akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Na łódzkich ulicach coraz ciaśniej, szczególnie na Kowalczańskiej, na Kościuszki, na Żeromskiego. Omijajcie łódzką Retkinię, szczególnie Retkińską, tutaj duże zamieszanie. Nie najlepiej też na Wróblewskiego, Radwańska, Brzeźna, okolice również Żgowskiej i Głódzkiego Górniaka. Omijajcie też Przędzalnianą. Na szczęście pogoda dopisuje piękna, słoneczna aura do 20 stopni w cieniu. Tak ma być przez cały weekend, więc proszę już szykować się na jakiś wypad za miasto. Może wycieczka rowerowa? No, oczywiście bez opadów.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
7: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obowiązuje do końca roku. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Dziś rano zaatakowany został blok mieszkalny. Życie straciła jedna osoba. Po raz trzeci ostrzelany został też most południowy. Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. W związku z tym miasto zostało sparaliżowane, a mieszkańcy nie mogą się dostać na drugą stronę Dniepra. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii pogorszenia warunków życia mieszkańców. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 posłuży jeszcze długo.
8: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi.
9: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
10: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
6: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
3: SK2 News Łódź.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Polacy zapłacą mniej za paliwo, ceny mają spaść już w weekend, zapowiedział rząd.
11: Ja w to nie wierzę.
12: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
11: Na przykład.
12: Wie pan, że ceny pójdą w dół?
13: Słyszałem o tym, że pójdą w dół ceny.
12: Jak pan myśli, o ile?
13: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
14: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
5: A z kierowcami z Bełchatowa Wódzkiem rozmawiał Rafał Różycki. Obniżkę cen paliw mają sfinansować nadmiarowe zyski koncernów paliwowych.
15: Przy okazji patrzę, co w Pekinie się dzieje. Mamy powody do radości. Kochani, Hubert Hurkacz wygrał, ale dopiero pierwszego seta. Teraz walczy z drugim setem razem z Francuzem. No i daje radę. Pędzi jak rakieta. Wy też rozpędzeni, bo to jest ten moment, że jak uda wam się wyrwać z koreczka, możecie powiedzieć: dawaj maleńka, dawaj maleńki, dawaj niunia. Jutro będzie tańsze paliwo.

0: Takimi piosenkami można witać pierwszy weekend października. Bajm w SC2 Miłość i ja, kawałek skąpany w słońcu, jak nad jeziorem możemy się poczuć. A czytam, że będziemy mieć prawdopodobnie nowe jezioro, sztuczne. Powstanie w miejscu kopalni w Bełchatowie. I to ma być najgłębsze jezioro w Polsce. No, przez lata wyciągaliśmy z Bełchatowa węgiel, teraz będziemy tu wyciągać ręcznik plażowy.
1: SK2.
0: Muzyczny hamak w SC2 od Igo.

0: Tak śpiewają wszyscy kierowcy, którzy właśnie wracają teraz do domu. Wy wracacie do domu po pracy, załóżmy. Przede mną droga, którą znam. Drogę tutaj do studia zna Jakub Konieczkowicz, 15.30. Ma dla was informację petarda.
1: Akcja saperów w Gołdapi. W rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej. Ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch pobliskich szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w lutym 2025 roku na Lubelszczyźnie. Wyrok jest nieprawomocny. Prace idą zgodnie z planem. Mowa o przeniesieniu 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Obiekt został już rozebrany. Teraz muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo. Planowo dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku.

0: Jak za dawnych lat Demono w Radiu SK2. Tutaj tylko gramy, a mamy czas na to, aby grać. Tylko 100% najlepszej polskiej muzy. Brytyjski Guardian, jeszcze czytam, póki na to czas, zaglądam do internetu, że opublikował przepis wykorzystujący zalewę po ogórkach do zrobienia lodów. Lody o smaku wody po ogórkach. W ogóle ciekawe jest to, że Brytyjczycy odkryli zalewę po ogórkach. Przecież my Polacy wiemy, że zalewa po ogórkach gasi jak lód.
1: SK2.
0: Taki ogień w gardle.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
13: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
15: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
13: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Można szykować się na balety z Radiem SK2, Budką Suflera i pozostałymi najlepszymi polskimi hitami, do których wracamy po godzinie 16, a o 16 najważniejsze newsy, w których po sam koreczek będziemy tankować, będzie bal.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
16: Po raz kolejny wyjeżdżam na łódzkie ulice. Niestety ciasno na Wólczańskiej, okolice Sienkiewicza i Tuwima. Piotrkowska, ścisłe centrum miasta. Tutaj też nie za specjalnie. Omijajcie Struga, Łąkową, okolice Zielonej. Nie najlepiej też na Wyszyńskiego, na Maratońskiej. Oczywiście Rondo Solidarności. O tej porze też aut tutaj przybywa. Na szczęście pogoda dopisuje i taka piękna, słoneczna aura z nami przynajmniej do niedzieli z temperaturą do 22 stopni. Oczywiście bez opadów deszczu w Łodzi.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
17: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesel 7 zł i 88 grosze. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
18: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
19: Boli, jak się płaci?
18: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
19: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan...
18: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
17: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnę, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
1: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
17: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
20: SK2 News Łódź.
16: Łukasz Bogdan, zapraszam. W sobotę koszykarze UKS-u Kulpa Łódź zagrają na wyjeździe z Polonią Bytom. Początek meczu o 13:00. Łodzianie wygrali oba dotychczasowe mecze. Ostatnio pokonali SKS Fulimpex Starogard Gdański 101-89. Siatkarze Skry Bełchatów poznali termin ligowego startu. 17 października o 18:00 podejmą w hali Energia Trefl Gdańsk. Będzie to pierwszy mecz bełchatowian w nowym sezonie Tauron Ligi. Wcześniej, 5 października, drużyna oficjalnie zaprezentuje się kibicom.
0: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili dosłownie wpadła, Jakub. Koniec. Hubert Hurk.

0: fajne chłopaki, Golec u orkiestra, BDOS i Gromi. Po skrócie newsów o 16.30 również wpadną chłopaki, to znaczy będą chłopaki, Kuba i Kuba, a teraz Jakub Konieczkowicz. Kierowcy, dajcie głośniej. Ma dla was informację, że w weekend to zawsze na drogach jest pod górę.
1: Kilkukilometrowy korek na 94 na Podkarpaciu. Na trasie między Pilznem a Dębicą ruch odbywa się wahadłowo. To po zdarzeniu osobówki z ciężarówką, do którego doszło w miejscowości Podgrodzie. Obecnie w miejscu zdarzenia pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Blisko 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej

0: Policji z Olsztyna. Towar znaleziono w magazynach na Mazowszu.
1: Szacowana wartość niezapłaconego podatku akcyzowego to ponad 900 tysięcy złotych.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jedna osoba usłyszała zarzuty, sprawa jest rozwojowa. Co dziesiąty badany ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy negatywnie. Wynika z wrześniowych danych z Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozytywne nastroje na rynku pracy wyraża natomiast 58% badanych.

0: Ira i Wiara. Tak też można krzyczeć, jak się smoka zobaczy. Wawel zostanie prześwietlony, czytamy. Zamontowano w nim podobny do tego w piramidzie Cheopsa detektor, a dokładnie detektor w smoczej jamie zamontowano. I ma znaleźć ukryte korytarze, może skarby? Jak znajdzie jajo smoka, pozostanie pytanie na miękko czy po królewsku. SK2. Królewskie dania znajdziecie też na sk2.pl. Najlepszy polski obiad, kochani, to nowy konkurs na SK2. Do zgarnięcia 500 zł, nocleg w hotelu i królewska impreza na Stadionie Narodowym ze SK2. Wskakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy, nie w Italii, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicino. www.jansander.pl, zjazd trasy S14.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Za chwilę też wracam do siebie, a tutaj jak bumerang wraca do studia Eski 2 Łukasz Zduńczyk. Dzisiaj nie sam, bo z gorącą polską dwudziestką. Po godzinie 18, czyli za godzinkę, najświeższe notowanie. A o 17, czyli za chwilę, zobaczymy, co tam Jakub Konieczkowicz ważnego zanotował i chce wam powiedzieć w newsach Eski 2.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
13: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Pogoda fenomenalna w Łodzi. Najbliższy weekend do 22 stopni. Oczywiście dużo błękitnego nieba i bez opadów deszczu. Co prawda w nocy z soboty na niedzielę gęste mgły, więc warunki do jazdy mogą być trudne. Proszę na to uważać. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na Żgowskiej, tutaj przy Górniaku. Nie najlepiej na Wólczańskiej, na Radwańskiej. Okolice również Sienkiewicza, Tuwima, ścisłe centrum miasta. Gdańską omijajcie, zachodnią, wschodnią oraz oczywiście okolice Ronda Solidarności.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
18: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
17: Mówi prokuratora Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw. Dodajmy, w sprawie wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
14: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuację zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
17: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją, a komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
19: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
17: Mecz Polska-Rumunia już o 20:45 na PGE Narodowym.
20: SK2 News Łódź.
16: Łukasz Bogdan, zapraszam. Koreańska fala zalewa Łódź. Rusza druga edycja festiwalu Łódź Book Live, poświęconego kulturze i literaturze Korei Południowej.
21: W Polsce coraz więcej osób tańczy K-pop, czyta książki koreańskich pisarzy.
16: Mówi Magda Melny, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Festiwal potrwa do 16 października. Sezon na grzyby włóczkiem trwa w najlepsze. Pogoda sprzyja grzybobraniu, ale trzeba zachować ostrożność.
22: Zbierajmy grzyby tylko te, których jesteśmy pewni, że są jadalne.
16: Mówi Karolina Grabowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Zebrane grzyby można bezpłatnie sprawdzić w sanepidzie.
23: Ja jeszcze wrócę na chwilę do newsów Radia SK2. Dodatkowym atutem jest to, że gramy u siebie. Ja bym chciał, żeby to tak u polskich piłkarzy wyglądało, pod warunkiem, że wezwiemy na ten mecz Tomka Fornala i jego ekipę, to może wtedy wygramy. Ja mam nadzieję, że wy już za chwilę będziecie u siebie i zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
20: 100% polskich hitów.
24: Polskich hitów.
20: SK2.
23: I proszę bardzo, od razu muzyczny lek na uspokojenie po całym tygodniu. Za chwilę tutaj się pojawi taki głos, który powoduje ciarki. Emo w Radiu SK2.

0: Paweł Kukiz i piersi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasz wielki mistrz olimpijski, legendarny polski skoczek narciarski Kamil Stoch oficjalnie wraca z emerytury. Przypominam, on w ostatnią zimę zakończył karierę skoczka narciarskiego, ale teraz jednak do pracy wraca. To już oficjalna informacja. Od przyszłego roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Czyli słuchajcie, jednak fajnie jest w domu posiedzieć, fajnie jest mieć dużo wolnego czasu, ale jednak żona okazała się zbyt wymagająca.
1: SK2.

0: można być razem z nimi. Phil w Radiu SK2, a teraz wsiadamy do naszego wehikułu i cofamy się do roku 88.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 odświeżamy kultowe polskie hity i w roku 88 ten numer rozbił bank, wygrał nagrodę na festiwalu w Opolu. To jest kultowa polska piosenka, znana do dzisiaj i naprawdę tworzy piękne wspomnienia. Papa Dance i nasz Disneyland. Niektórzy twierdzili, słuchajcie, tacy poważni ludzie w garniturach, że to wstyd słuchać tego kawałka, że to jest zbyt, wiecie, imprezowe, zbyt dyskotekowe, ale jednak wielu osobom się podobało i nie wyobrażały sobie imprezy bez tego numeru. Trochę jak z Disco Polo, nie? Że niektórzy się nie przyznają, ale jednak lubią się bawić przy disco polo. I tak było właśnie z tym numerem. Ten hit królował na dyskotekach w latach 90. No to posłuchajmy. Papa Dance i nasz Disneyland w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ja się wam przyznam, że to nie są moje czasy, ale coś czuję, że moi rodzice w latach 90. To pewnie wywijali przy tym numerze na dyskotekach. Możecie przypomnieć sobie te czasy. Nasz Disneyland. Gramy już teraz.

0: Marisa w Radiu SK2 to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna, bo nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty dla innych artystów. Na pewno kojarzycie ten numer.
1: Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać.
0: To singiel, od którego zaczęła się wielka kariera Oskara Cymsa. I słuchajcie, Marisa jest współautorką tekstu do właśnie tego numeru, także ona, jakby nie patrzeć, pomogła rozkręcić się Oskarowi Cymsowi. A teraz Marisa śpiewa pod swoim pseudonimem i dla siebie. I z tym numerem, który przed chwilą usłyszeliście, będzie pięknie, jest aktualnie na miejscu 7 gorącej polskiej dwudziestki. A czy będzie wyżej, to wszystko od was zależy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie o godzinie 18:00 dzisiaj, czyli za 23 minuty odpalamy nowe notowanie waszej listy hitów.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: I love you, I love you, I love you, T-Love w Radiu SK2. My kochamy polską muzykę, dlatego gramy 100% polskich hitów jako jedyna w Polsce stacja radiowa, a za chwilę naszą antenę opanują najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to! O, na smartfonach mamy to!
4: No to wszyscy taniej macie! Życzę dobrego dnia!
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 92 dwójce na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne, w tym 11-letnie dziecko. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a korek w tym miejscu ma już około 4 km. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPE. No, od soboty za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a 7,80 za litr diesla. Kierowcy nie ukrywają, że obniżka na stacjach to spora ulga.
5: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: Poczeka pan
7: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
4: W ramach pakietu CPN minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, co najmniej do końca grudnia. Wygranej potrzebują jak tlenu. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego może wrócić Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski.
3: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
8: I to jest najlepszy skład na początek weekendu. Najlepsza playlista na powrót do domu. Zaczynamy podsumowanie tego tygodnia. Gram 20 najlepszych polskich hitów tego tygodnia i dokładam najgorętsze nowości, których przegapić nie możecie. No bo jak Dawid Kwiatkowski wydaje nową płytę, no to coś trzeba z tej płyty wyciągnąć. No i mamy ten numer. Za kilka minut nowy kawałek Dawida Kwiatkowskiego już usłyszycie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: Gorąca Polska 20 Radia.
8: A na 20 numer, który brzmi jak piątek, to męskie granie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa to miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No i słuchajcie, w końcu wydarzył się ten moment, na który czekały dziesiątki, może nawet i setki tysięcy fanów. Dawid Kwiatkowski w końcu po 2 latach pracy wydał nową płytę Południe. Już ta płyta się ukazała, dzisiaj świętował premierę ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i tam były naprawdę wielkie tłumy. Możecie to zobaczyć na Instagramie Radia SK2. A w rozmowie z Antoniną van Dessel Dawid Kwiatkowski przyznał, że z tego całego napięcia przedpremierowego dzisiaj w nocy nie mógł spać.
2: Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: A to jest płyta z wielkimi hitami. Na tym krążku jest na przykład Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret i jest pewna perełka. Numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2, Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał, właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy.

wspomnienie lata w gorącej polskiej 20 Radio SK2. To miejsce 17, Gibbs i Ego. Numer, który pasuje do pogody, którą mamy ostatnio. A teraz uwaga, zapowiedź lata 2027. Dawid Podsiadło ma dla nas plany. Wiadomo, że w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza i zagra w największych miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. I będzie tam specjalny projekt z Soblem. A już teraz na błysk, na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: to miejsce 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To Wiktor Waligura, który dzisiaj świętuje premierę nowej płyty i rusza w trasę koncertową. Dzisiaj o godzinie 19 zagra w Warszawie w Terminalu Kultury Gosław, jutro przenosi się do Poznania. A ja mam dla was kolejną nowość, to Jeremi Sikorski, który ma poradnik dla facetów.
1: Panowie, mam do was taki apel z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę. A co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Czas pokaże, jak mawia klasyk.
2: Na pewno, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale słuchajcie, bez żartów, u Jeremiego to się wszystko sprawdziło, bo mu się spodobała pewna dziewczyna z telewizji. Napisał do niej na Instagramie i proszę bardzo, ona jest teraz jego żoną, także Jeremi wie, o czym śpiewa. A jak? Już teraz gramy na antenie Radia SK2. Ten numer wlatuje do propozycji do waszej listy hitów.

0: 13.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. I on garściami

0: Sanach w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ona ma większą skuteczność na PG narodowym niż nasi piłkarze, bo w przeciwieństwie do nich każdy jej występ na narodowym daje radość. No ale dobra, już bez złośliwości. Tak serio mówiąc, Sanach czuje się na stadionie narodowym jak w domu. Grała już tam wielokrotnie, ostatnio na początku września z okazji finału stadionowej trasy koncertowej, a nasi piłkarze zagrają dzisiaj. O 20:45 przypomnę, gramy w Lidze Narodów z Rumunią i pewnie też piłkarze będą śpiewać polski hymn przed meczem. Pewnie teraz siedzą i się uczą tekstu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mio patre mufio, Lorenzo, pamiętaj, Włosi robią super grande, najlepsze imprezy na świecie. Ale ja widzę, że takie imprezy to robią nie Włosi, tylko Polacy. Nie w Italia, a w Polska Centralna. W restaurante Jan Sander w Rąbieniu obok Aleksandrowa Ludzkiego. Tylko un quattro di quadrans od ludzi. O bella donna, jakie tam są wesela. 18 kciny, konferencje, szkolenia, hotel. 61 pokoi, a parking jak lotnisko Roma Fiumicina. www.jansander.pl z Jastrasy S14.
1: I po reklamie.

to piosenka z filmu Nasza Rewolucja, kinowa premiera 11 listopada. To Kaśka Sochacka i Cortez z nowością, która mocno wpadła wam w ucho, bo oni właśnie awansowali z propozycji aż na miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A my teraz właśnie zaglądamy do propozycji. Tam na wasze głosy czeka artystka i influencerka jednocześnie. To Nita, która ma, słuchajcie, prawie 500 000 obserwujących na Instagramie i tam wrzuca nieoczywiste przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy. I teraz napisała, jak sama mówi, jedną z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. No i z tekstu wynika, no, że chyba jakiś facet ją mocno wkurzył. Ale chyba wkurzył do tego stopnia, że aż piosenkę o tym zrobiła, więc widocznie mu się należało, słuchajcie. Lepiej z Nitą nie zadzierać. Nita i To Zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 już teraz.

Marisa w Radiu SK2 przed chwilą pochwaliła się na swoim Instagramie, że jej koleżanka słuchała SK2 i trafiła na jej numer. Jak graliśmy, właśnie ten hit będzie pięknie, także pozdrawiamy serdecznie. Marisa, słuchaj SK2, u nas często twoje numery lecą, bo my gramy 100% polskich hitów. To było miejsce 9 gorącej polskiej dwudziestki i za chwilę jedziemy dalej. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.

0: potrawa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Łukasz Bogdan, witajcie. Zołudź zaprasza w najbliższą niedzielę na specjalne wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt. 4 października w Orientarium będzie można, uwaga, wcielić się w zoologicznego detektywa i rozpoznawać zwierzęta po piórach, sierści czy śladach łap. Nie zabraknie też zagadek dotyczących anatomii i zagrożeń dla dzikich gatunków. Nadwiedzających czeka 5 stref edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Bawcie się dobrze.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Gorąca Polska 20.
12: Polska 20.
0: Radia SK2.
13: Żeby dobrze zacząć weekend, musi być dobra playlista. I tutaj ona jest w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hiciory tego tygodnia. No i naprawdę już się zbliżamy do szczytu, bo czas na najlepszych 8 kawałków. I będą też ciekawe nowe propozycje. A na miejscu 8 gram numer prosto ze świeżo wydanej dzisiaj płyty Dawida Kwiatkowskiego. Południe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
13: A skąd nazwa Południe? Dawid Kwiatkowski mówi, że inspirował się krajem i południe Europy i nic nie jest dane nam raz na zawsze, bo południe trwa tylko chwilę. Tak się filozoficznie zrobiło.
14: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał

To jest taka piosenka, która zagrzewa do walki naszych piłkarzy przed dzisiejszym meczem z Rumunią. Bo to jak ktoś ma do nas problem, to się źle skończy. BRO na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. On jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my gramy 100% polskich hitów i mamy też dla was najlepsze nowości. Teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, o nim będzie jeszcze głośno, bo naprawdę ma chłopak talent. To Max Stachasiuk, który w tym roku, w lato, wystąpił na największych imprezach w naszym kraju. Na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na trasie męskiej grania i na letnich brzmieniach, a teraz wydał nowy numer. Jak sam mówi, słuchajcie, ten kawałek powstał w trudnym okresie w jego życiu, kiedy miał problem z pisaniem, kiedy nie potrafił znaleźć inspiracji. Słuchajcie, jeżeli ten numer brzmi jak problem z pisaniem, to ja nie wiem, czym jest problem tak naprawdę, bo brzmi to naprawdę świetnie. Max Stachasiuk i Ćma. Ta Ćma właśnie teraz wleciała do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: tutaj, czyli w Radiu SK2.
1: Wszystko, czego
0: no właśnie. Mamy 100% polskich hitów. Mrozo i bracia Kacperczyk na miejscu 5 gorącej polskiej 20. Wszystko, czego chciałem. No właśnie, czy Mrozo już ma wszystko, czego chciał?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
0: Mrozu się rozkręca, ale on też się rozkręca i on by bardzo chciał wskoczyć do notowania gorącej polskiej 20. Teraz mówię o Jaśku Piwowarczyku, który wygrał ostatnią odsłonę The Voice of Poland. Gramy już teraz jego nowość Obłoki w Radiu SK2.
3: SK2.

głowie ciągle mamy lato i letnie hity w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz z wakacji płynnie przechodzimy do grudnia, bo dokładnie 11 Margaret wyda nową płytę Tripolar i tego dnia zagra specjalny premierowy koncert w klubie Palladium w Warszawie. A już teraz gra na antenie Radia SK2. Jej prima balerina otwiera podium dzisiejszego dotowania. To miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. Margaret.

Margaret w Radiu SK2 to miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na artystkę, która no myślę, że od mniej więcej 2 lat jest non-stop na szczycie. Co kawałek to hit. Nagrała hymn męskiego grania i teraz ma kolejny numer, który jest aktualnie jednym z największych hitów w naszym kraju. Co ciekawe, to druga najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy sprzedaży i wy już doskonale wiecie, że chodzi o Zalię, romantyczne Tylko Kochaj Mnie. Na wspólny piątkowy wieczór we dwoje, miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

0: No może nie na zawsze, ale coś czuję, że na bardzo długo zostanie w naszym notowaniu. Zalia na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz czas na chłopaków, którzy też są teraz na topie. Przez wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, który podbił listy hitów w naszym kraju i zdobył też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. A teraz panowie mają dla nas propozycję na jesień. Zanim zagram wam ten numer, to panowie teraz podpowiedzą, co sobie wyobrażać, jak będziemy słuchać tego hitu, bo ten kawałek pachnie jak wrześniowy poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Czujecie to? No to teraz jeszcze bardziej to poczujemy. Kuba i Kuba, chłopaki. To aktualnie wasz ulubiony polski hit na antenie Radia SK2. Numer 1.

0: I to jest numer o tym, że jak człowiek sobie popłacze, to mu się robi lżej na duszy. Chłopaki, to kawałek nie tylko dla chłopaków. Kuba i Kuba na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Czy za tydzień też będą płakać ze szczęścia po zwycięstwie? Wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

Męskie granie w Radiu SK2. No dzisiaj to będzie męskie granie o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Także życzymy sobie i wam, żeby był święty spokój pod naszą bramką. Łzy już teraz w SK2. Może gdy...

0: Słychać, że piątek wjechał. Oskar Cyms na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No to słuchajcie, tej serii nie przerywamy. Jeszcze tylko Jacka Stachurskiego do szczęścia nam brakuje. I ja go zagram. Iść w stronę słońca po godzinie 20 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Już jutro w Łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się trzecia edycja Shaq Presents All-Star League. Gospodarzem wydarzenia będzie sam Shaquille O'Neal. Ale to nie wszystko.
12: Po raz pierwszy w ogóle za granicami USA odbędzie się Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez samego Shaquille'a O'Neala, która skupia najlepszych dunkerów na świecie.
11: Zapowiada Dawid Tomanek, prezes All-Stars League. Na wydarzeniu pojawią się także m.in. OSTR, Grupson Trips i Paweł Domagała.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: No i mamy to, punktualnie godzina 20 w piątek. Idziemy razem w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. Niektórzy teraz idą w kierunku sklepu, żeby kupić chipsy na mecz. Niektórzy na wieczorny spacer z psem. Ja się przyznam, że też mam to właśnie w planach. A Stachurski idzie razem z nami w kierunku słońca. To jest SK2, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
0: No właśnie, to może dajcie znać, w którą stronę wy dzisiaj wieczorem idziecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jacek Stachurski już teraz.

z SK2 i 100% polskich hitów. Paweł Domagała za nami. Zapytałem was, w którą stronę jedziecie, idziecie. Tomek mówi, że teraz jedzie z kolegami na kebaba, a Basia z kolei właśnie zrobiła sobie kolację i idzie z kuchni w kierunku salonu i ma w planach oglądać swój ulubiony serial, czyli co? Prawdopodobnie u Basi w domu za chwilę będzie wojna o pilot przed telewizorem, bo przypominam, polska reprezentacja o 20:45 gra z Rumunią. O, słuchajcie, właśnie się skład pojawił polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz. Zaraz wam powiem, kto tam ciekawy się w składzie pojawił, ale najpierw sobie posłuchamy 100% polskich hitów, poparzeni kawą 3. Nakręcamy się na dobry piątkowy wieczór, to jest SK2.

0: sam.
1: Mam nadzieję, że nasi nas dzisiaj zaskoczą. Michał Szczygieł w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a już za 20 minut polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym w Lidze Narodów z Rumunią i pojawił się skład polskiej reprezentacji na ten mecz. No i kapitan powraca, Robert Lewandowski, wiadomo, że zagra od pierwszej minuty na boisku i to będzie jego 170. występ w narodowych barwach w karierze. I będziemy grali z dwoma napastnikami, bo obok lewego zagra też Świderski, także miejmy nadzieję, że będzie tam festiwal bramek, że nasi coś tam strzelą, bo mówi się, że ten mecz to jest, słuchajcie, być albo nie być dla trenera Jana Urbana. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, jak to zawsze bywa w przypadku polskich piłkarzy, mecz o wszystko.
2: SK2.

to nowość na naszej playliście. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Motyle w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A jeśli nie musicie, to proszę nie tankujcie teraz samochodu. To się naprawdę, słuchajcie, nie opłaca. Wstrzymajmy się wszyscy co najmniej do północy, bo od jutra paliwa mają być o ponad złotówkę tańsze. Wraca program CPN. No i już znamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Także pracownicy stacji benzynowych mogą sobie teraz zrobić przerwę, bo raczej ruchu mieć nie będą. No chyba, że ktoś będzie chciał hot doga na kolację. Dawid Kwiatkowski za moment.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu królowych łez wśród nas nie będzie. Polscy piłkarze na PGE Narodowym w Warszawie grają teraz z Rumunią w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, a SK2 gra dalej. 100% polskich hitów na dobry piątkowy wieczór. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tego za chwilę będzie nam życzył Artur Gadowski.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Kabaret Neonówka powraca do Łodzi z nowym programem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na dużą dawkę śmiechu, błyskotliwe riposty, zaskakujące skecze i świetną grę aktorską. Neonówka po raz kolejny bierze na warsztat otaczającą nas rzeczywistość, dostarczając wam mnóstwo dobrej zabawy i powodów do śmiechu. Pokolenie DNA to gwarancja kabaretowej rozrywki, o której długo nie zapomnicie. Czy macie odwagę zmierzyć się z tym pokoleniem? Sprawdźcie sami, to już 10 października w Sport Arenie w Łodzi, początek o 16:30.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

0: Magazyn lokalny.
1: Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operację na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przedskórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje łódzki Szpital Matki Polki. O nowatorskich zabiegach Grzegorz Mich.
2: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
3: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie, dlatego też szybko poszło i łatwo.
2: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
4: Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat. Najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną. Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający i ona wprowadzając ten zestaw wprowadzający przez żyłę udową, do żyły głównej dolnej, prawego przeciąga, prawej komory i następnie pozycji płucnej, odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zestawki tętnicy płucnej, z którą pacjent po prostu się źle czuje.
5: Korzyści dla pacjenta oczywiście nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne, to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty. Jest to cięższe dla pacjenta. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową. Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego.
2: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
6: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni.
2: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: A o szczegóły pytał Grzegorz Mich. ŁKS parzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwiecznił już ponad 1200 lokalnych mądrości. Najpierw publikował na blogu, teraz na Facebooku i Instagramie. Z Igorem, autorem fanpage'a Ulica Wie Swoje, rozmawiał Grzegorz Mich.
2: Igor, od 15 lat śledzisz napisy na łódzkich murach, kamienicach. Czy te napisy ciągle cię jeszcze bawią?
7: Ciągle mnie bawią, ciągle mnie ciekawią i ciągle mnie zachęcają do zwiedzania Łodzi, odkrywania nowych zakątków, włażenia w różne czasami dziwne miejsca. Niektóre są widoczne na pierwszy rzut oka i mijamy je codziennie w drodze do pracy. Niektóre znajduję gdzieś w jakichś zapomnianych bramach, w podwórkach, więc ja lubię też sobie oprócz tego, co jest takie na widoku, zajrzeć gdzieś głębiej.
2: Zawsze w dzień, czy zdarza się, że też nocą?
7: Nie, nocą nie lubię chodzić, bo wychodzą mi złe zdjęcia. Zależy mi na tym, żeby te zdjęcia były czytelne i ja to też traktuję jako taką pracę archiwizatorską. Zależy mi na tym, żeby zachować te napisy, które znikają. I tworzę takie wielkie archiwum, wszystkie zdjęcia, które zrobiłem od początku prowadzenia profilu. Mam poukładane chronologicznie.
2: Ile jest tych zdjęć wszystkich?
7: Wszystkich zdjęć, napisów jest ponad 1200. Niektóre napisy są w kilku egzemplarzach, więc trudno mi tak oszacować. Kiedyś bym chciał usiąść i to skatalogować, ale póki co bardziej zajmuje mnie chodzenie, szukanie, robienie zdjęć.
2: Jak byś podzielił treść tych napisów? O czym są te napisy?
7: Podzielił to tak na napisy, które są spontaniczne i anonimowe, i na napisy, które są częścią jakiegoś takiego artystycznego działania zorganizowanego, czyli te, które są zorganizowane, to na przykład Bałty Panny i Panie, czyli Kacper, który na Bałtach od paru lat działa właśnie farbą, malując na kamienicach, najczęściej takich do rozbiórki, swoje hasła. Na przykład Janusz Waza, który działał i do tej pory działa w Łodzi i jest autorem tych już memicznych napisów o ŁKS-ie i RTS-ie, no to też jest takie ciągłe, zorganizowane działanie. No i taka druga grupa napisów, od których tak naprawdę zaczęło się moje szukanie i robienie zdjęć, to są napisy anonimowe, często spontaniczne i one są dla mnie takim punktem wyjścia, bo od tego się zaczęło moje czytanie murów i potem robienie zdjęć.
2: Najwięcej tych napisów jest o miłości.
7: Miłość jest takim motywem przewodnim i to jest bardzo zróżnicowane podejście do tego tematu, bo jest od lat są takie już klasyczne napisy, że kocham Maję, kocham Kingę, ale jest też dużo głosów osób rozczarowanych, że ktoś komuś złamał serce, albo zakochaj się, to umrzesz. Miłość jest bardzo, bardzo mocno widoczna. Aforyzmy i też osiedlowe przemyślenia na temat życia, przyjaźni, motywacji, dążenia do celu. Ja je bardzo lubię, one są zawsze krótkie, zwięzłe i bardzo dobitne. Szanuj, będziesz szanowany, albo nigdy się nie poddawaj. Po prostu lubię takie napisy.
2: I mamy tę sportową rywalizację, mamy dwa kluby sportowe w Łodzi.
7: Tak, i to jest to, o czym już wspominałem, czyli akcja Janusza Wazy, która była odbierana jako akcja kibiców, którzy nagle stali się kreatywni, a tak naprawdę to była jedna osoba, która podszywała się pod dwie strony. Ja tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo Janusz sam o tym opowiadał już wcześniej, udzielał jakichś wywiadów, więc to była jego akcja i napisy w stylu RTS spóźnił się na swoje 5 minut, czy ŁKS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny. To były napisy jego autorstwa i jak on sam o tym mówił, to miało na celu trochę złagodzenie tej wojny kibicowskiej, trochę też takie pokazanie tego w sposób bardziej taki heheszkowy. I co ciekawe, ta jego akcja, ona była najbardziej widoczna tak w latach 2012 i kilka lat to trwało. Potem te napisy już pojawiają się dużo rzadziej, ale cały czas się pojawiają, więc to już trwa naprawdę długo i Januszowi się to najwyraźniej nie znudziło.
2: Czy wulgarność jest silnie reprezentowana w tych napisach? Jaki to jest procent?
7: Oj, wulgarnych napisów jest bardzo dużo i nie wiem, trudno mi to powiedzieć tak procentowo, ale wulgaryzmów jest bardzo dużo i ja też je uwieczniam, robię zdjęcia tak właśnie w celach takich archiwizatorskich i żeby pokazać zjawisko, ale ich nie publikuję z tego powodu, że publikuję napisy, które uważam za w jakiś sposób wartościowe, ciekawe, warte, żeby się nimi podzielić. Wulgaryzmy wszelkiego rodzaju, one są widoczne. Ja sobie też mam oddzielny folder na napisy wulgarne, nie do opublikowania, po prostu w takich celach udokumentowania tego, co się dzieje na murach.
2: Jak zmieniają się te napisy z perspektywy 15 lat? Jak gdybyś to mógł ocenić? Tematycznie, czy humorystycznie, stylistycznie?
7: Tematyka jest... Są te tematy, które są cały czas obecne, czyli ta miłość, te uczucia, te życiowe dobre rady, ta rywalizacja sportowa. Pojawiają się na pewno też napisy związane z tym, że nasze życie trochę przenosi się do internetu i często to też widać na murach. To był napis po angielsku, ale tak w luźnym tłumaczeniu, że na Instagramie jestem fajniejszy, tego typu napisy, które pokazują jakieś zmiany takie w rzeczywistości. Też są napisy, które komentują bieżącą sytuację polityczną. Ja też uwieczniam, raczej rzadko je publikuję, trochę z tego powodu, że mam wrażenie, że polityka i tak jest wszechobecna i ludzie tego mają dosyć. Ja też trochę nie miałem ochoty na moderowanie komentarzy, bo po wrzuceniu jakiegoś politycznego napisu się zaczynała wojna w komentarzach pod postem, a ja nie miałem cierpliwości do tego, żeby te posty, żeby te komentarze, nie wiem, usuwać, bo odpowiadanie na nie nie miało sensu. ale na pewno na murach jakaś sytuacja taka bieżąca, polityczna jest komentowana. W ciągu tych 15 lat, tak jak się zmienia nasza rzeczywistość, tak się też zmieniają trochę napisy na murach.
2: I wszystkie te zdjęcia, które uważasz za wartościowe, można obejrzeć na twoim profilu. Na bieżąco to wrzucasz?
7: Tak, profil ma długą historię. Najpierw to był blog, to były jeszcze czasy, jak się prowadziło blogi, bo to było, początek był w 2011 roku, więc teraz wypada 15. rocznica rozpoczęcia działalności, bo pierwszy post na blogu pojawił się 11 października, czyli to za chwilę będzie ta rocznica. Później był Facebook i od paru lat jest Instagram i teraz skupiam się na Instagramie i tam na bieżąco publikuję to, co mi się uda znaleźć. Robię też takie posty, w których umieszczam archiwalne znaleziska. Nie wszystko, co sfotografowałem, jest na tym Instagramie, bo część się nie nadaje, część sobie zachowałem na może jakąś okazję, więc ale tak, zachęcam do obserwowania. Staram się dodawać jeden post tygodniowo. Nie zawsze mi się to udaje, bo czasami po prostu niczego nie znajdę w ciągu tego tygodnia, ale staram się dodawać te posty regularnie.
2: Czyli gdzie szukamy tych postów? Przypomnij jeszcze raz.
7: Ulica Wie Swoje na Instagramie. Jest też profil na Facebooku. Ulica Wie Swoje, taka sama nazwa.
2: Jak dużo czasu tygodniowo, miesięcznie poświęcasz na chodzenie po ulicach, szukanie tych wszystkich napisów?
7: Często to jest przy okazji, że wracam z pracy albo idę gdzieś w jakimś celu, nie wiem, na zakupy i zawsze rozglądam się i patrzę, ale też robię sobie takie wycieczki krajoznawcze, nie wiem, w weekend albo jak mam urlop, idę sobie, biorę telefon, aparat i idę na parę godzin połazić sobie po jakiejś dzielnicy. To też dużo zależy od pory roku, bo jesienią i zimą po prostu dużo mniej czasu na to poświęcam. Wiosną, latem czasami potrafię codziennie po pracy się przejść gdzieś na jakiś krótki spacer, zrobić zdjęcia, więc to trudno mi jest powiedzieć, ile czasu, ale na pewno dużo, bo to jest coś, co sprawia mi radość i po prostu lubię ten czas, który spędzam chodząc po Łodzi, ale też po innych miastach.
2: Właśnie, po innych miastach, czyli to nie tylko Łódź, tak?
7: Nie, zaczęło się to w Łodzi. Najstarsze zdjęcia są z Łodzi. Potem to rozszerzyłem też na inne miasta, bo jak jestem po prostu gdzieś, nie wiem, zwiedzam albo jadę do kogoś, to po prostu też zawsze się rozglądam i w tych swoich zbiorach mam zdjęcia sądzę, że z kilkunastu miast, bo oprócz Łodzi jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kielce, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Trójmiasto.
2: Ten napisy są ulotne, także dzięki temu, że je archiwizujesz, będziemy mieć do nich dostęp i to nie zniknie.
7: Tak, właśnie ta ulotność i to, że te napisy potrafią bardzo niespodziewanie się pojawić i tak samo niespodziewanie zniknąć. I to właśnie była moja motywacja, żeby zacząć je zbierać, żeby po prostu był potem jakiś ślad.

0: dostępne do kupienia. One mają formę pocztówkową, więc będziecie mogli sobie je przyczepić magnesem na lodówce albo wysłać babci. Więc serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Podczas wernisażu opowiem trochę o historii tego mojego kolekcjonerstwa, ale też zdradzę jakieś może ciekawostki czy anegdoty związane z prowadzeniem tego profilu i też jestem otwarty na pytania. Gdybyście mieli jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem, więc zapraszam, porozmawiamy sobie, obejrzymy zdjęcia, napijemy się kawusi w Piekłostanie, więc do zobaczenia.
1: Zapraszamy również.
2: Magazyn lokalny.
1: 11 listopada w Sawogruz Arenie w Łodzi odbędzie się Soka Independent Cup, niepodległościowy turniej piłki nożnej sześcioosobowej. Na uczestników czeka rywalizacja o przepustkę na Puchar Polski Soka. Organizatorzy przygotowują też biało-czerwoną oprawę wydarzenia.
3: 11 listopada czeka nas niepodległościowy turniej Soka, ale na początek w ogóle powiedzmy słuchaczom, na czym ta Soka polega.
4: Soka to jest piłka nożna sześcioosobowa. Przemysław Kaczmarek, Soka.pl oraz rozgrywki Liga Fanów Łódź. Jak wszyscy myślą, że grają w piłkę nożną, no to wyprowadzę z błędów. Większość osób gra właśnie w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową na Orlikach, gdzie mamy super infrastrukturę w całym kraju i ta dyscyplina sportu, bo to jest, można powiedzieć śmiało, osobna dyscyplina sportu, jest najbardziej uprawiana przez Polaków.
3: A jak będzie wyglądać turniej?
4: Turniej 11 listopada to druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie, które pozwoli nam w jakiś fajny, inny sportowy sposób też świętować tutaj niepodległość naszego kraju. Zjeżdżają się drużyny z całej Polski, które lubią grać w piłkę. Do tego będziemy mieli troszkę akcentów biało-czerwonych, więc tutaj i flagi, i jakieś flary, i hymn narodowy oczywiście. Całe to sportowe wydarzenie gdzieś będzie się kręciło wokół takiej patriotycznej aury, no bo ten dzień jest właśnie po to, żeby go świętować. My chcemy go świętować w piłkarski, sportowy sposób i jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie drużyny, czy to są dzikie drużyny, czy drużyny firmowe, czy drużyny grające w różnych ligach, żeby w ten sposób świętować Święto Niepodległości.
3: W jaki sposób można się zgłosić i do kiedy?
4: Zapisy mamy do końca października, więc jest troszeczkę czasu, no ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy na soka.pl, zapraszamy na Łódzką Ligę Fanów. Tam można się zapisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, są szczegóły wydarzenia. Turniej będzie rozgrywany pod balonem Sawogruz Arena, więc na pewno nikt nie zmoknie. Fajna sportowa atmosfera, do tego patriotyczny klimat, plus naprawdę świetne sportowe wydarzenie.
3: Co mogą zdobyć zwycięzcy?
4: Dla zwycięzców, oprócz jak zawsze, to dla wszystkich świetnych wspomnień, no to jest przepustka na Puchar Polski Soka. To co roku są organizowane takie zawody we Wrocławiu i mamy unikalne, specjalne nagrody w kształcie naszego kraju, plus oczywiście splendor i chwała, bo wiemy już dzisiaj, że przyjadą do Łodzi najlepsze ekipy z całego kraju, które grają właśnie w Soka. Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy wszystkim, którzy nie wiedzą, że reprezentacja Polski Soka, no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu. Mistrzowie Świata i Europy z 2025 roku, brązowi medaliści Mistrzostw Świata z tego roku i na pewno kilku reprezentantów się pojawi, pewnie w różnych zestawieniach, no ale ta rywalizacja też jest fajna, jest możliwość skonfrontowania się z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie sportu.
3: Jakim zainteresowaniem cieszyła się poprzednia edycja?
4: Poprzednią edycję chcieliśmy zrobić na 24 zespoły, a finalnie zrobiliśmy ją aż na 56 zespołów z 26 różnych miast, więc to najbardziej cieszy, że z pomysłu, gdzie miał być turniej taki lokalny, zrobił się turniej ogólnopolski. Chcielibyśmy co najmniej wyrównać tą liczbę drużyn, a być może ją też pobić. 11 listopada Soka Independent Cup, czyli turniej niepodległościowy piłce nożnej sześcioosobowej na Sawogruz Arena. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do zmierzenia się właśnie w tym turnieju. Będzie możliwość rywalizowania m.in. z reprezentantami Polski Soka oraz z najlepszymi drużynami tej dyscypliny z całego kraju.
1: A informacje zebrał Daniel Tykliński. Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół w Łódzkiem. No dobre, wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach języka obcego.
5: Moi drodzy kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT albo Gemini. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. So let's do it. Are you ready? Let's start.
6: Co dzisiaj robicie na zajęciach z wykorzystaniem AI?
5: Dzisiaj na zajęciach będziemy wrzucali prompty, czyli wskazówki do czata GPT. Viviana Zatorska nauczyciel języka angielskiego. Wykorzystując bazę naszego słownictwa z działu kultura, dział culture,

0: tak żebyśmy mogli rozwinąć to słownictwo, ale również prompty są ze wskazaniem na to, aby ChatGPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć, ponieważ to jest wykorzystaniu sztucznej inteligencji ważne jest krytyczne spojrzenie na ten ChatGPT. On nie jest doskonały, nie jest idealny. Ja też nie chcę gotowych rozwiązań, żeby było na zasadzie dajemy ćwiczenie i chat nam rozwiązuje. To my uczniowie mamy tutaj myśleć, pochylać się nad tym i sprawdzamy również czata. W ten sposób uczymy się kreatywności, rozwijamy nasze słownictwo, jednocześnie gramatykę, bo takie same ćwiczenia mogą być dostosowane gramatycznie. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
1: No bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że ja jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby się na przykład nauczyć jakiegoś języku, na przykład angielskiego mniej więcej, może jakichś innych języków, ale angielski jest percepialnie najważniejszy dla mnie, bo no najważniejszy język, najbardziej popularny język ogólnie w dzisiejszych czasach, więc uważam, że jest bardzo fajnie.
2: No tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo to może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
3: No i widać, że ten pomysł uczniowie przyjęli z zadowoleniem, z zaciekawieniem.
0: Tak, na pewno, ponieważ takie lekcje umożliwiają też im dostosowywanie do swojego poziomu. Również czas, tutaj timing też jest dostosowany do danego ucznia, nie ma pośpiechu, oni uczą się konwersacji z takim botem, z czatem, a także pracują we własnym tempie, rozwijają siebie, ale jednocześnie uczą się rozmowy ze sztuczną inteligencją. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań, tutaj musi być komunikacja.
3: Idziecie z duchem czasu.
0: Staramy się.
4: Sztuczną inteligencję wykorzystujemy właściwie na wielu przedmiotach. Katarzyna Kaczor, wicedyrektor Szkoła Podstawowa nr 8. Począwszy od informatyki, przechodząc przez matematykę, język polski, biologię, zajęcia techniczne, czy techniczno-praktyczne, historię, czy nawet języki obce, gdzie dzieci uczą się rozmowy w danym języku, czy to jest język angielski, czy to jest język niemiecki. Uczą się wyszukiwać błędów, uczą się analizować dane, które...
3: Rozmawiają z botem.
4: Tak, rozmawiają z botem, oczywiście. Rozmawiają z botem, natomiast muszą też wiedzieć, że boty popełniają błędy. Więc to nie jest też tak, że liczą tylko na te odpowiedzi, które otrzymają od bota, ale muszą też tego bota kontrolować, analizować, wyszukiwać źródła, z których on skorzystał, tak?
3: Jak to jeszcze wygląda na innych zajęciach? Właśnie postarajmy się tak zobrazować, może właśnie jakieś takie ciekawe pomysły, jak AI jest wykorzystywane w słusznym celu.
4: W słusznym celu. Na przykład zajęcia techniczne, czy zajęcia artystyczne, typu plastyka, technika, czy zajęcia techniczno-praktyczne, gdzie uczniowie mogą wizualizować, projektować z botem, na, nie wiem, pokój, dom, czy generalnie swoje otoczenie, czy ogród, tak? To są ich projekty, na których się uczą, wiedzą, jakie dane są im potrzebne i jakie polecenia tak naprawdę temu botowi trzeba wydać, żeby uzyskać to, co chcą, tak?
3: Biologia?
4: Biologia jak najbardziej. Nauka o człowieku i tutaj bot też bardzo ładnie współpracuje. I uczniowie uczą się współpracować z botem na biologii. Analizują dane, jakieś wyniki pomiarów, które uzyskują, zdjęcia roślin, mapy, jakieś nagrania, czy porównują na przykład rezultaty doświadczeń, tak, swoich z tym, co wygenerowali chat.
3: Czyli sztuczna inteligencja pojawia się już na większości zajęć w szkole?
4: Tak, zdecydowanie.
3: I nauczyciele nie traktują AI jako coś złego?
4: Absolutnie, nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów.
3: Tak się kojarzy AI, że pewnie uczniowie idą na skróty i zamiast pomyśleć, zamiast przygotować się do czegoś, to korzystają właśnie z czata GPT na przykład.
4: Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI. Żeby to korzystanie z tych narzędzi też nie było takie bezmyślne i to, co napisze mi bot, czy to, co skonstruuje bot, czy to, co zaprojektuje bot, ma być już i tam nie ma żadnej krytyki w stosunku do tego. Uczniowie mają nauczyć się korzystać z tego narzędzia.
3: No, nauczyciele też mogą zweryfikować to, co uczeń wytworzy. Czy on nad tym myślał, czy to są jego pomysły, czy tak naprawdę zaczerpnięte z AI?
4: Oczywiście. Mamy, tak jak na języku angielskim, nawet tutaj wykorzystujemy to właśnie, tą weryfikację tych danych. nauczyciele wykorzystują na lekcji, ponieważ konstruują tak lekcje, że uczniowie dostają zadanie do zrobienia, zadanie, w którym są popełnione błędy i razem z botem odszukują te błędy. Potem sprawdzają, czy rzeczywiście bot te błędy w zdaniach odnalazł, czy wskazał im w jakichś innych zdaniach błędy, gdzie zdania były poprawne.
3: A czy ta świadomość wśród tych młodych ludzi rośnie? Oni zaczynają traktować AI jako przydatne narzędzie, a nie właśnie drogę na skróty?
4: Rośnie świadomość, chociaż początkowo widzieliśmy i obserwowaliśmy to, że to była taka droga na skróty w dużej mierze, tak? Bo czat napisze za mnie wypracowanie, bo czat rozwiąże za mnie zadanie, ale w wielu przypadkach okazało się właśnie takie bezkrytyczne podchodzenie do tego, co wytworzył czat, okazywało się błędne, bo w zadaniu domowym były błędy, bo w wypracowaniu pojawiali się bohaterowie, których w rzeczywistości w książce nie było.
3: A AI bardziej zachęca do nauki, czy zniechęca?
4: Raczej zachęca. Raczej zachęca, jeżeli uczeń jest ciekawy świata i ciekawy zdobywania wiedzy, to jak najbardziej zachęca.
5: Angielski mamy w sali, która jest przeznaczona, gdzie mamy laptopy i to jest ogólnie też sala chyba AI, sztucznej inteligencji, tak, jest inspirowana. Ogólnie to z naszą panią od angielskiego, ona daje nam na przykład, wyświetla jakieś ćwiczenia, zadania, na przykład uczeń versus AI. I mówi, żebyśmy podali do czatu GPT, czy jakiegoś innego AI, na przykład bank słówek z naszego działu. My podajemy i mówimy, żeby utworzył nam na przykład 8 czy tam 10 zdań, gdzie będą 3 błędy w 3 zdaniach i sprawdzamy później, znajdujemy te błędy i czy on faktycznie te błędy robi, czy robi ich za dużo, czy robi ich za mało. I bardzo często się zdarza, mieliśmy chyba przedwczoraj taką lekcję, gdzie podaliśmy właśnie, żeby zrobił 2 błędy. U mnie zrobił totalnie we wszystkich zdaniach błędy, wszystko gramatycznie i w ogóle poruinował całe zdania. I ogólnie my staramy się pracować w ten sposób, że sprawdzamy, czy jest rzetelny, że rzetelnie pracuje, czy on robi faktycznie te błędy, czy serio jest taki super, jak się ludziom wydaje.
3: No właśnie nie jest.
5: No właśnie nie jest, bo nieraz się włącza AI, niby często ludzie się wycwaniają i robią pracę domową czy coś, później się okazuje, że ono robi totalne błędy, podstawowe. Tak samo koleżanka ostatnio próbowała ściągać z AI, on napisał nam totalnie co innego i co już ja wiedziałam, że to jest błąd. On totalnie czasem zrobi dobrze, to fakt, ale bardzo często...
6: Czasami sobie swoje własne zadania wymyśla.
5: Tak, swoje własne zadania wymyśla, w ogóle nie koduje tego, co my mu wysyłamy i nie rozumie przekazu, jaki do niego podajemy.
3: Jeśli chodzi o AI, trzeba być czujnym.
5: Oczywiście, trzeba być czujnym, ponieważ on czasem popełnia takie błędy, których na pierwszy rzut oka my nie widzimy, ale po głębszej analizie się okazuje, że faktycznie robi błędy, chociażby nawet w polskim czy angielskim gramatyczne, czy literówki robi, albo totalnie źle dobrane słowa w złym znaczeniu.
3: Czyli tego też się uczycie w szkole, żeby nie korzystać z AI tak bezmyślnie.
6: Tak, ja na przykład jestem osobą, która jest przeciwko AI, staram się z tego nie korzystać, nie korzystam z tego, dlatego że uważam, że czasami AI może nam zabrać jakieś wykształcenie czy możliwości, dlatego że w tym momencie AI robi wszystko za nas. AI może za nas zrobić plakaty, które są rozwieszone tu w szkole. Jest to raczej takie oczywiste, że to jest dużo łatwiejsze, zrobienie plakatu z AI.
3: Ale zabija kreatywność.
6: Ale zabija kreatywność, tak. Tak samo jak na przykład jakieś zadania w szkole robimy, czy coś, to też ludzie to wrzucają do AI. I AI robi dużo błędów. Albo AI po prostu zabiera szansę dzieciom, które faktycznie chcą się nauczyć, a nie próbują ściągnąć, żeby dostać dobrą ocenę.
3: Czy jesteś za tym, żeby w szkole jeszcze więcej wykorzystywano sztucznej inteligencji?
6: Uważam, że nie, dlatego że jeżeli usiądziemy na egzaminach, AI nie napisze za nas egzaminów.
3: Ale dobrze wiemy o tym, że tak mi się wydaje, że większość ma nieco inne podejście.
6: Tak, jest. Zdania ludzi są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o AI. Niektórzy uważają, że dobrze, że fajnie, że idziemy w tym kierunku, rozwijamy się. Ja uważam, że AI jest potrzebne w medycynie na przykład, ale nie w edukacji szkolnej.
5: Nasza klasa szczególnie już korzysta z AI i są jakieś sprawdziane czy coś. Niektórzy no, próbują na przykład karty pracy robić w AI, ale ostatnio była sytuacja, kolega chciał zrobić kartę pracy na niemieckim w AI i AI pomieszał niemiecki z angielskim, angielski z niemieckim i w sumie to stworzył coś na wzór po prostu pomieszania języków.
3: Czyli jeśli korzystać z AI, to tak, z rozsądkiem, mądrze. Z głową. Tak. Mądrze. Mhm.
5: Według mnie w szkole nie powinniśmy aż tak używać AI, ale powinniśmy na pewno mieć takie zajęcia, jak na przykład my mamy na angielskim, żeby uczyć się korzystać z tego czatu GPT czy innych takich
3: narzędzi.
5: Narzędzi, tak. Żeby zobaczyć, jakie jest jednak ryzyko pracy z sztuczną inteligencją.
7: Według mnie nie powinniśmy w ogóle używać do nauki tak, żeby nam pisała wszystko, żeby AI nie pisało za nas wypracowań czy innych prac domowych.
8: Szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
9: Magazyn lokalny.
8: Skansen w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi na kilkanaście dni zamienił się w plan filmowy. Ekipa kręci tam film pod roboczym jeszcze tytułem Szarlatan. W obsadzie m.in. Tomasz Szuchard i Przemysław Bluszcz. Produkcja jest debiutem fabularnym absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Sebastiana Jasnocha. Na planie była Ela Piotrowska.
10: Debiut i reżyserski, i producencki. Wow, takie kombo.
11: Tak, takie kombo, ale no do odważnych świat należy. Ja napisałem również ten film, więc jeszcze jest potrójna rola, można powiedzieć. No bo napisałem razem ze swoim przyjacielem Mariuszem Babickim, wspólnie napisaliśmy tę historię. Pisząc już wiedziałem, że ja chcę reżyserować, więc te litery, które są tam w środku zapisane w scenariuszu, już trochę wiedziałem, jak chcę realizować, więc to jest taka wartość dodana. Sebastian Jasnoch, reżyser, producent i współscenarzysta. A debiut producencki, no tak, to jest nasz debiut producencki, ale robiliśmy też krótkie filmy, krótkometrażowe, z którymi byliśmy w Gdyni, więc mamy pewne doświadczenie, nie w fabułach jakby pełnometrażowych, ale filmowe na pewno.
10: Obsada gwiazdorska.
11: Obsada gwiazdorska, sam czasami jestem zaskoczony tym, że mam ich tutaj koło siebie. To tylko chyba pokazuje, że ten produkt, który tworzymy, ta sama historia, ten scenariusz jest dzisiaj aktualny i to ich najbardziej do nas przekonało do tego, żeby wystąpić w tym filmie.
10: Warunki macie, powiedziałabym, luksusowe. W Ogrodzie Botanicznym tutaj w Skansenie spokój, cisza.
11: Tak, dokładnie. Mamy tutaj absolutnie warunki luksusowe. Piękny skansen, jesteśmy w centrum zieleni. Można by powiedzieć, że są takie trochę małe praca na wakacjach. To sprzyja na pewno twórczości, dlatego że robimy też komedię, komediodramat, a też w tej komedii potrzebny jest luz, ciepło i taki spokój. I to te harmonie zapewnia nam tutaj centrum Łodzi w Ogrodzie Botanicznym.
10: Dzieje się na planie.
11: Dzieje się na planie. Mamy bardzo dużo scen takich brawurowych, bym powiedział, bo sam scenariusz jest brawurowy. Tak uważamy, że ta postać, którą tworzy Tomasz Szuchard, też ma dużo twistów, dużo volt. Jest taki pełny, ta postać jest taka pełna i ona ma wiele kolorów, ale nie zabraknie również pirotechniki i takich efektów, więc absolutnie to jeszcze przed nami. Jest dużo śmiechu, ale dużo też i wzruszenia.
12: Wszyscy tutaj są bardzo przygotowani, wszyscy chcemy bardzo zrobić ten film jak najlepszym. Mam nadzieję i śmiesznym, i trochę przerażającym, bo trochę się właśnie tymi formami bawimy. Tomek Szuchard, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
10: Rola podobno petarda do zagrania.
12: No jest wymagająca, ale czy będzie petardą, to tylko w tym momencie nie odpowiem na to pytanie, bo to nie mnie będzie ocenić.
10: Duże wymagania postawił reżyser?
12: W zasadzie to mi nie stawiał jakichś specjalnych wymagań, bo wiedział po prostu, żebym poczuł i robił to, co uważam za słuszne, a on będzie mi potem ewentualnie dawał uwagi. I tak się trochę potykamy. Raz on mi coś powie, raz ja jemu.
10: Co jest tu największym wyzwaniem?
12: Brak czasu, ponieważ robimy w 17 dni w pełnometrażowy film i jest to wyzwanie bardzo duże. Scen jest dużo do nakręcenia, trudnych scen, no ale robimy co możemy i wydaje nam się, że póki co jesteśmy już za połową i idzie dobrze.
13: Mamy fajną opowieść. To jest coś więcej niż komedia, bo Przemek Bluszcz to jest głębsze i myślę, że ważniejsze, bo jakby pod pozorem tej formy chyba opowiadamy o ważnych sprawach i opowiadamy ważne historie. To taki łódzki Central Park, tak? I rzeczywiście trochę się tak tutaj czujemy. Czujemy się tu fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają. Rzeczywiście nie trzeba jakichś ogromnych pieniędzy, bo takie niskobudżetowe produkcje też mają rację bytu i spełniają bardzo ważną, nie tylko tą, taką artystyczną, ale też społeczną funkcję. Zresztą, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy tutaj się pojawiamy o 6 rano i zaczynamy pracę z tymi ludźmi tutaj, wszystkimi, którzy przyjeżdżają, rozchodzą się do swoich zadań, to też się czujemy jakąś częścią takiej ważnej maszyny, jakiejś ważnej tkanki. Także jak lądujemy tutaj, jest fantastycznie. No i znakomite towarzystwo. Czego chcieć więcej?
9: Jak dzwoni do ciebie przyjaciel i prosi cię o to, żeby zagrać w czymś i przedstawiać taką propozycję, jesteś zaskoczony trochę, ale potem jak w to wejdziesz głębiej, to masz szansę stworzyć coś bardzo atrakcyjnego. Marek Kasprzyk. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że Sebastianowi udało się zgromadzić ludzi, którzy jakby mu zaufali i stworzyć atmosferę na planie, która jest szalenie ujmująca. To jest takie budujące dla mnie i to jest fantastyczne dla mnie, że jednak jeszcze jest taka możliwość, że możemy się spotkać i stworzyć coś, w co wszyscy wierzymy. Myślę, że to się nam uda i dlatego serdecznie już teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia tego filmu i dziękujemy Łodzi oczywiście, bo to piękne miasto.
8: Premierę Szarlatana zaplanowano w przyszłym roku. Urzędnicy zaapelowali o szczególną ostrożność podczas spacerów, to w gminie Czarnocin koło Piotrkowa Trybunalskiego. Powód: grasujące w okolicy wilki.
14: Jesteśmy zaskoczeni, że to udało się to dopiero teraz jakoś udokumentować. Natomiast informacje o tym, że na terenie naszej gminy i gmin ościennych mogą pojawiać się wilki, mieliśmy już od kilku lat, ale dopiero teraz udało się te informacje potwierdzić.
15: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin.
14: Sprawdzaliśmy jego autentyczność. To zdjęcie otrzymaliśmy już w zeszłym tygodniu. Ono od razu trafiło tutaj do naszego działu prasowego, następnie było sprawdzane, czy jest autentyczne, a później też sprawdzaliśmy przy pomocy Związku Łowieckiego, czy to są faktycznie wilki.
16: No ja trochę się daję, one rzeczywiście są.
17: Ludzie, którzy chodzą do lasu, prawda, i chodzą swobodnie szukać grzybów i nagle napotykają się na takie zwierzęta, które mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt, nie? Może one tylko przejściowo przeszły. Myślę, że one raczej się tu nie zatrzymały, tak? Tu nie są jakieś duże lasy. Pewnie pójdą gdzieś dalej. Nie panikować. Po prostu przystanąć, udać, że się nic nie dzieje, nie uciekać, nie gonić, nie straszyć. I tyle. Nie jest to aż tak groźne, żeby się bać. Tak mi się wydaje.
18: No na pewno boję się, bo jestem samotną osobą.
14: Uspokajamy nastroje, tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie. I jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców, że tak naprawdę tak mała ilość wilków na naszym terenie nie stanowi realnego zagrożenia i to właśnie czynimy. Apelujemy o spokój, o niepanikowanie. Gdyby się pojawiła większa watacha, to będziemy to na pewno na bieżąco monitorować, natomiast mamy nadzieję, że to wilki z tego co wiemy i tak naprawdę tak szybko nie przyrastają, jeżeli chodzi o przyrost naturalny wilków, więc mamy nadzieję, że jeszcze długo większej watachy na terenie naszej gminy mieć nie będziemy.
19: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
15: Paweł Kowalski, kierownik Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa.
19: Nie jest to jakaś duża liczba. Oczywiście latem widać ich nieco więcej, dlatego że młode osobniki po prostu są bardziej ciekawe świata i zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie człowiek jakby nie spodziewa się, że one się, prawda, pojawią i będą chodzić. U nas tutaj mamy rodzinę wilczą, czyli był widziany basior, wadera i dwa młode, no ale w tej chwili już ich nie widać. Wilki się bardzo przemieszczają. Tutaj mamy tego naszego wilka Olka, po prostu uzbrojonego w satelitarną taką obrożę i wiemy, że areał jego, no to już co prawda jest województwo świętokrzyskie, ale jest około 200 km2 i 4 razy on przenosił swoje potomstwo państwo z nory, tam gdzie się urodziły, 4 razy kopały te wilki inne nory i przenosiły stąd. Bywa, że one na chwilę mogą gdzieś się pojawić, po czym zaczynają wracać. Wilk w tej chwili pełni rolę sanitarną, mocno sanitarną, dlatego że zbiera martwe zwierzęta, które znajdują się przy drogach publicznych. Również jest to zwierzę, które po prostu ogranicza liczbę dzików. To jest bardzo, bardzo ważne, że ma wpływ na populację dzików, oczywiście na zwierzęta jeleniowate też, ale tutaj w naszym terenie największa watacha, która była w okolicach tutaj Lubienia, no to było 7-8 sztuk, ale to widziane tylko raz, po czym jakby ona się załamała i już teraz też widziane są 3-4 sztuki. Wilk szary to jest waga do 38 kg średnia, myśmy mieli tutaj 42 kg, to był ten właśnie Olek, to był największy wilk, który do nas trafił, a więc nie jest to takie olbrzymie zwierzę, jak oglądamy na filmach, oglądamy wilki, które żyją w Kanadzie, prawda, czy na Alasce, no to jest zupełnie inny wilk, dużo większy, zresztą wszystko na północy staje się większe. To jest po prostu zwierzę, które potrzebuje jedzenia, potrzebuje areału i czasami zbliża się do gospodarstw, ale tutaj nasze, mamy tu owieczki, mamy kozy, one chodzą na zewnątrz i jak na razie nie było żadnego ataku. Ja w ogóle tutaj nie spotkałem się z tym, żeby w okolicach powiatu atakował zwierzęta gospodarskie bądź zwierzęta domowe. Wilk jest zwierzęciem spolegliwym, bardzo bojaźliwym. Tutaj w naszym ośrodku mieliśmy do czynienia z wilkami i powiem, że te, które ratowaliśmy, one absolutnie nie próbowały nas atakować, nawet nie pokazywały zębów, nie patrzyły. Nie. Tutaj jeśli chodzi o problem, to większy jest z lisem czy borsukiem, aniżeli z wilkiem. Po prostu nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas się przygląda, bo będzie tylko po prostu wilki mają słaby wzrok, bardzo dobry słuch i bardzo dobry węch. W związku z tym, że przez chwilę stoją i patrzą, to nam się wydaje, że prawda, jest niebezpieczeństwo. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi. Ja myślę, że ta bajka o czerwonym kapturku zrobiła jakieś takie swoje, ale no, pamiętajmy, że służba leśna zadziałała, prawda, i babcia została uratowana szczęśliwie. Więc ja myślę, że to jest po prostu ten mit, który krąży. No i ludziom się wydaje, że wilki są bardzo, bardzo agresywne. Do ludzi nie. Można wydać dźwięk, można gwizdnąć, można po prostu rozłożyć ręce i bardziej stanowczo, żeby widział, że to my. Ale tak naprawdę możemy go po prostu poobserwować, stanąć i cieszyć się tym widokiem, że widzimy wilka. Ja pamiętam, że jak byłem chłopcem, to marzyłem, żeby zobaczyć wilki, no więc najbliżej była to Białowieża, żeby w Puszczy Białowieskiej gdzieś tam zobaczyć, ale to jest mało prawdopodobne właśnie zobaczyć wilka w lesie. Jest to po prostu przypadek.
15: W Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
8: Tematem zajął się Rafał Różycki. Słowiańskie tradycje, dawne wierzenia, historia w centrum Łodzi. W najbliższy weekend w Mosirze przy Skorupki odbędą się dni z tradycjami naszych przodków. Jednym z głównych tematów będzie żmij. Organizatorzy chcą opowiedzieć o jego symbolice i możliwych związkach z legendą o smoku wawelskim. O szczegółach Julia nie wiadoma.
20: To 2 dni spotkań z kulturą i tradycjami Słowian. W programie są opowieści, prezentacje i wydarzenia związane z dawnymi wierzeniami. Mówi Marek Kralka, organizator.
21: Będzie mnóstwo prelekcji, będzie mnóstwo zabawy. Na przykład dr Aleksandra Seliga specjalnie na nasze wydarzenie zrobiła wykład o żmiju i jego wpływie na mitologię słowiańską. Na wydarzeniu oprócz wielu ciekawych wykładów będą też warsztaty, ale nie będą to zwykłe warsztaty rękodzielnicze, które możemy spotkać na przykład wydarzeniach związanych z biżuterią albo z minerałami. Natomiast przyjadą do nas wspaniali rekonstruktorzy historyczni, którzy będą odtwarzać życie, albo w zasadzie nie życie, tylko kulturę materialną między IX a XI wiekiem. Na przykład będzie można zobaczyć, jak wyglądała kaletka księcia nowogrodzkiego z X wieku naszej ery. A jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest kaletka, no to właśnie musi przyjść na nasze wydarzenie. Oprócz tego będą też gry. Gry będą zarówno nowożytne, bo zarówno my, jak i Franciszek Piątkowski mamy swoje gry, które stworzyliśmy opierając się o mity dawnych Słowian, ale będzie też u nas Kram Kwist, który również jest grupą rekonstrukcyjną. Jeśli jesteście ciekawi, kim byli Słowianie, z czym je się słowiańszczyznę, to zapraszamy właśnie do nas. Jeśli jesteście ciekawi, jakie były wierzenia dawnych Słowian, to na miejscu będą cztery grupy, nie tyle rekonstruujące, co cztery grupy rodzimowiercze, które już w dzisiejszych czasach właśnie wyznają mity dawnych Słowian i chętnie opowiedzą o tym, jak łączyć nowożytne czasy z dawnymi tradycjami.
8: Wydarzenie organizuje Slawipol i Mosi Łódź. Wstęp jest otwarty dla wszystkich. A tymczasem Teatr Wielki w Łodzi wchodzi w 60. sezon istnienia. Jaki będzie?
1: Sezon będzie różnorodny. Co tydzień gramy utwór, którego odbiorcą może być ktoś z innej grupy wiekowej, z innymi potrzebami, z inną estetyką. Teatr Wielki w Łodzi w tym sezonie ma ofertę dla każdego.
8: Zapowiada dyrektor Rafał Kłoczko. Na scenę wróciła wybitna śpiewaczka Joanna Woś, którą zobaczymy w balu maskowym. W tym sezonie zaplanowano też premierę Otella. Szczegóły na stronach Teatru Wielkiego w Łodzi.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Dlatego teraz telefon dzwoni, lecz dziś nie odbieram. Ja chcę rozmowy tylko w cztery oczy, gdzieś o czwartej w nocy, zamknięci w literach. Życie rozkazało mi wybierać, a ja nie chcę. Czas mi leci teraz na spacerach, sam na mieście.

0: Jedynka. Dwa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.